Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyjaśnia.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy

daleka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Jest ruch prokuratury w sprawie prosektorium Szpitala Południowego. To po informacji o nieprawidłowościach. Mieli nieumyślnie spowodować śmierć 4 osób. Jest akt oskarżenia po tragedii w Chełmie. Czy Warszawa będzie mieć kolejny pomnik misia Wojtka? Jest pomysł, by stanął w Śródmieściu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Będzie kolejne prokuratorskie postępowanie w sprawie Szpitala Południowego. Tym razem chodzi o nieprawidłowości w prosektorium. Dotyczy podejrzenia m.in. znieważenia zwłok i pobierania opłat od bliskich zmarłych osób. Doniesienia są wstrząsające, to trzeba dokładnie wyjaśnić, komentuje sprawę szef MSWiA Marcin Kierwiński. Placówka rozwiązała ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium, a to po kłosie publikacji portalu Zero i Onetu. Mężczyzna miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikować zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych. Prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy.
1: Ona jest bulwersująca, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ja tą sprawę zostawiam prokuraturze. Ja wiem, że są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości. A wszyscy czytaliśmy ten materiał, jest wstrząsający. Jeżeli były nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
0: Marcin Kierwiński, który jest też szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, pytany o wezwanie Adriana Zandberga z partii Razem do dymisji, odpowiada.
1: Nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej.
0: Przypomnijmy, aferę rozpoczęły doniesienia o byłym koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. W placówce politycy KO mieli korzystać ze ścieżki VIP. Odpowiedzą przed sądem za tragedię w Chełmie. Jest akt oskarżenia przeciwko Joannie M. i Adamowi M., którzy nieumyślnie mieli spowodować śmierć 4-osobowej rodziny. Według śledczych dopuścili się zaniedbań, które doprowadziły do zatrucia czadem w jednym z mieszkań. O szczegółach Marta Łazarska.
2: Prokuratorskie śledztwo wykazało wiele nieprawidłowości co do samej instalacji gazowej. Sama praca kotła, który był przyczyną ulatniania się czadu, nie była monitorowana też przez przeglądy. Joanna i Adam M. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Do poświadczenia nieprawdy w protokole z okresowej kontroli przyznał się za to Jacek T. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Joannie i Adamowi M. do 5.
0: Przypomnijmy, śmiertelnie czadem zatruła się 31-letnia matka oraz troje jej dzieci w wieku 11, 7 i 2 lat. W wiadomościach Wrocław jechał jednośladem z silnikiem elektrycznym o wyższym napięciu niż to dopuszczalne. Policjanci zatrzymali do kontroli 22-latka poruszającego się pojazdem przypominającym rower elektryczny. Mężczyzna został ukarany mandatami.
3: Pojazd nie spełniał wymogów, nie miał pedałów, posiadał manetkę gazu przy kierownicy. Wyświetlacz wskazywał maksymalną prędkość 70 km na godzinę. Mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 2000 zł. Nie miał prawa jazdy, dlatego osobno skierowali w tej sprawie wniosek do sądu.
0: Mówi nam Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Zgodnie z przepisami rower może być wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, jednak tylko wtedy, gdy ten wspomaga pedałowanie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Pomnik misia Wojtka w Śródmieściu. Radni dzielnicy poparli pomysł upamiętnienia legendarnego niedźwiedzia, który towarzyszył żołnierzom II Korpusu Polskiego podczas wojny. Największą sławę przyniosła mu bitwa o Monte Cassino.
5: Według relacji zachowanej w czasie bitwy o Monte Cassino w pewnym momencie miś zabierał czy też pomagał żołnierzom, troszeczkę naśladując ich działania, zabierał skrzynki z amunicją.
0: Mówił Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Pomniki misia Wojtka stoją już m.in. w Krakowie i Szczecinie, a także we włoskim Cassino i w szkockim Edynburgu.
6: Poranny program Radia Plus, rano wstaje, rozpoczyna się takim właśnie krokiem księżycowym. 4 minuty po godzinie 6:00. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
6: Zapraszamy gorąco do godziny 9:00.

0: Hola, hola, jaki wieczór, dopiero dzień się rozpoczyna. Waiting for Tonight, Jennifer Lopez na antenie Radio Plus, 13 minut po godzinie 6, piątek, trzeci dzień lipca mamy. I życzenia imieninowe należą się dzisiaj następującym osobom. Anatol, Heliodor, Jacek, Józef, Leon, Leona, Longin, Longina, Miłosław, Mirosław, Radomir i Tomasz. Wszystkiego najlepszego. Świętują swoje urodziny m.in. aktorka Dorota Pomykała, muzyk, członek zespołów Depeche Mode, Yazoo i Erasure Vince Clark, amerykański aktor i producent filmowy Tom Cruise, a także amerykański aktor Patrick Wilson. Wszystkiego najlepszego, teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13 minut po 6.
1: Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
2: Nie patrzmy i nie osądzajmy tego Tomasza, że jest niewierny. Patrzmy na niego w sposób pozytywny. On zobaczył i uwierzył. Wyznał wiarę. Może to jest zaproszenie do nas. Widziałeś cuda Jezusa? Powiedz dzisiaj na głos. Wyznaj tą wiarę. Nie zamykaj jej tylko w przestrzeni swojego pokoju. Pan Bóg i Bóg mój. Jedno z pierwszych wyznań wiary. Jakże pięknych, bo doświadczonych przez apostoła.
3: Reklama. Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Kraków żyje szybko, a Ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na Ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
7: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
8: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Laskopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Laskopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Laskopol to tradycja dobrego smaku.
3: Reklama.
9: Radio Plus.
1: przeboje z nutą nostalgii.

Village People, YMCA na antenie Radia Plus, 27,5 minuty po godzinie 6. Mamy piątek, trzeci dzień lipca. Piątek, czyli weekend już za pasem. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Sprawdzimy prognozę pogody. Co tam w pogodzie słychać? Deszcze czy słońce? Upał czy chwila wytchnienia? O tym już za chwilę na antenie Radia Plus. Warto zostać z nami. Przeboje z nutą nostalgii cały czas i tak budzimy się właśnie w piątek. Przypominam również o naszej zabawie. Pokaż, jak się ruszasz. Nieco więcej na ten temat jeszcze po godzinie 7 na antenie Radia Plus.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 2595 osób, a niemal 12,5 tysiąca zostało rannych. Najnowsze dane po tragedii przekazały władze kraju. Liczba zaginionych nadal szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Wczoraj pracujące ekipy z kilku państw uratowały około 40-letniego dozorcę, który spędził ponad tydzień pod gruzami zawalonego centrum handlowego. Wiceszef wenezuelskiej dyplomacji Oliver Blanco ocenił to jako prawdziwy cud, który dodaje otuchy całej Wenezueli. Pijany operator koparki z zarzutami. Gorzowska prokuratura przesłuchała 45-latka, który uszkodził ropociąg w gminie Lubiszyn. Wypłynęło w sumie 200 metrów sześciennych surowca. Danielowi S. zarzucono sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach. Zanieczyścił ziemię i las na powierzchni 40 arów. Podejrzany przyznał się do części zarzutów.
1: On twierdzi, że mimo, że był nietrzeźwy, to nie popełnił błędu. Uważa, że działania pracownicze były podjęte zgodnie ze sztuką i w zgodzie z dokumentacją i wiedzą, jaką posiadał.
0: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka gorzowskiej prokuratury. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. W pojedynku Cristiano Ronaldo-Luka Modric górą Portugalczyk. Reprezentacja Portugalii 2-1 wygrała z Chorwacją i awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Dla obu wspomnianych piłkarzy to ostatni mundial w karierze. Po jednym hicie szykuje się więc kolejny, bo rywalem Portugalczyków w kolejnej fazie będzie Hiszpania. La Roja pewnie wygrała wczoraj z Austrią 3-0. W tej chwili trwa spotkanie Szwajcaria-Algieria. Szwajcarzy prowadzą 1-0.
2: Ula Bielenia-Styczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. 6 tygodni utrudnień od jutra czeka mieszkańców Krakowa. Rozpoczną się prace na ulicy Grzegórzeckiej. Zmienią się trasy autobusów i tramwajów, a kierowcy i rowerzyści będą musieli korzystać z objazdów. Remontowany będzie odcinek od ulicy Wielopole do ulicy Rzeźniczej. Wymieniane ma być torowisko i nawierzchnia jezdni, a prace potrwają do połowy sierpnia. Blisko 200 dzieci skorzysta z letniego wypoczynku organizowanego przez krakowską Caritas za granicą i w Polsce. Tygodniowy pobyt nad morzem, zajęcia taneczne albo sportowe oraz integracja. Są jeszcze miejsca na 2 turnusy dla uczniów szkoły podstawowej w Rewalu i Rowach. Będą wycieczki, gry terenowe, a także zajęcia aktywizujące dzieci, mówi Agnieszka Homan z krakowskiej Caritas.
3: Dużo zajęć stawiających na aktywność fizyczną, łącznie z profilaktyką wad postawy, z ruchem, z zajęciami wzmacniającymi pozytywną komunikację.
2: Kolonia w Rowach odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia, z kolei w Rewalu w drugiej połowie sierpnia. Zapisy przez formularz na stronie internetowej krakowskiej Caritas. A już za chwilę w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
2: Na termometrach w Krakowie 16 stopni, maksymalnie dziś do 23. Warunki biometeo są korzystne.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
5: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: A o poranku La Isla Bonita to już za chwilę na antenie Radia Plus. Przypominamy, że są wakacje i jest lato, a potem Freddie Mercury, I Was Born to Love You na antenie Radia Plus. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam. Zapraszam do 9:00.

0: I Was Born to Love You, Freddie Mercury na antenie Radia Plus. Porywający przebój na naszej antenie o poranku. To jest coś, co nas budzi. Oczywiście zamiast zimnego prysznica i gorącej kawy. Człowiek niewielbłąd pić musi i okazuje się, że jest okazja, żeby się napić dobrej wody zupełnie na ulicy, prawie że. U podnóży Ślęży, niedaleko Wrocławia, uruchomiono samoobsługową stację Sulecki Zdrój, gdzie zamiast paliwa można pociągnąć troszkę mineralnej. Albo do oczywiście jakiegoś... do jakiejś szklanki albo też do jakiegoś kubułaczka można zabrać ze sobą wodę mineralną. Podobno jest to woda, która ma wszelkie certyfikaty, bogata w magnez, ma pH 8-15, czyli taka alkaliczna, niska zawartość sodu. No i ogólnie rzecz biorąc, można się napić porządnej wody mineralnej, chociaż trzeba troszeczkę za to zapłacić, to nie jest tak zupełnie za darmo. Jak w Grecji kiedyś byłam i przy stole pani przyniosła dwie szklanki, powiedziała, że jak chcemy sobie wypić zimnej wody, to tam obok jest źródełko i tak prosto z tego źródełka można było zupełnie za darmo napić się zimnej wody. Fajna rzecz. Abba za chwilę, a potem Stanisław Sojka i Tolerancja w Radiu Plus. Za 18 minut będzie 7. No to budzimy się, pijemy nie tylko kawę o poranku, ale również szklanka wody. Nawet mówią, że na czczo jak najbardziej wskazana.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też,
2: to poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy!
4: Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
1: Reklama.

0: Tu i teraz w Radio Plus czas nowych historii. Za 6 minut będzie 7, piątek, 3 dzień lipca. Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Od 3 lipca 1864 roku możemy mówić o globalnej komunikacji, ponieważ Ziemia została opleciona przez kabel telegraficzny. Tego dnia w roku 1923 Józef Piłsudski zrzekł się funkcji przewodniczącego ścisłej Rady Wojennej i wycofał się właściwie z życia politycznego, osiedlając się wraz z rodziną w Sulejówku. Na krańce ówczesnego świata, bo aż do Indii, dotarł według tradycji święty Tomasz Apostoł. To on, jak pamiętamy, spóźnił się na pierwsze spotkanie z Jezusem po zmartwychwstaniu i domagał się dowodów, że Jezus żyje. Ale wcześniej i później wielokrotnie wykazał się odwagą. Święty Jan Ewangelista odnotował, że gdy Jezus udawał się do zagrożonej Betanii, Tomasz wezwał innych uczniów: chodźmy i my, aby tam razem z nim umrzeć. Tradycja głosi, że po wniebowstąpieniu Jezusa dotarł aż do okolicy Madrasu, gdzie poniósł śmierć męczeńską, zakładając wcześniej 7 wspólnot chrześcijańskich. Dziś jest oczywiście patronem Indii, Portugalii, a w Polsce Zamościa. A w Indiach wciąż funkcjonuje podległy Rzymowi kościół syro-malabarski, skupiający od początków naszej ery tzw. chrześcijan świętego Tomasza. A dziś w Kielcach, w przeddzień 80. rocznicy pogromu Żydów, Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego zaprasza mieszkańców na uroczystości, modlitwę międzywyznaniową, spotkania oraz koncert poświęcony ofiarom tragicznych wydarzeń sprzed lat 80., w których zginęło 37 Żydów. Obchody nie odbędą się jutro, 4 lipca, jak dotąd, ponieważ tego dnia przypada szabat, a organizatorzy chcą uszanować święty czas wyznawców judaizmu.

0: Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Co oznacza decyzja Węgier? O tym za chwilę. Najgorzej sytuacja wygląda na Śląsku i na Lubelszczyźnie. Rolnicy liczą straty po ostatnich nawałnicach. Urbis pomoże ratownikom w Opru. Na koniec o niezwykłym projekcie gdańskich studentów. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Węgry cofnęły status uchodźcy Romanowskiemu, Ziobrze i jego żonie. Unieważniono także ich dokumenty podróży, przekazał szef MSZ-u Radosław Sikorski. Zbigniew Ziobro po zmianie władzy nad Dunajem wyjechał z rodziną do USA. Z kolei miejsce pobytu Marcina Romanowskiego jest nieznane. Ze szczegółami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy w takim razie decyzja Budapesztu coś zmienia?
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział już, że polska strona zwróci się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Prokuratura szykuje się też do złożenia wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Czeka jeszcze na pisemne uzasadnienie z sądu po utrzymaniu decyzji o tymczasowym areszcie wobec polityka. On sam zza oceanu pisze, że to polityczna zemsta. Z kolei media społecznościowe Marcina Romanowskiego od półtora miesiąca milczą. Pojawiają się nieoficjalne informacje, że mógł wyjechać do Serbii.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Kolejne dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy zakładały powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
2: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
0: Weto prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
3: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
0: Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Za to do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej skierował nowelę ustawy o akcyzie, której celem było objęcie podatkiem e-papierosów działających na zasadzie indukcji. Zdaniem prezydenta ustawa budziła zastrzeżenia w zakresie m.in. vacatio legis. Po suszy gwałtowne nawałnice. Rolnicy szacują straty. Najwięcej zniszczeń odnotowano w województwach śląskim i lubelskim. Sytuację w tym ostatnim śledzi Arkadiusz Więsek.
4: W powiecie puławskim, szczególnie w gminie Końskowola, grad dosłownie pociął i powalił uprawy. Lokalni gospodarze alarmują, straty w plonach są ogromne, a wiele plantacji nie nadaje się już nawet do zbioru. Mówi mi Krzysztof Kurus z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
5: Są duże straty, te rośliny, nawet jeżeli niektóre z nich uda się zebrać, to te straty w plonie będą bardzo wysokie. Natomiast duża część roślin, czy duża część plantacji, no w zasadzie nie będzie nawet dodawała się do zbioru.
4: Mimo niszczycielskiego żywiołu w wielu miejscach województwa lubelskiego rolnicy dalej mierzą się z suszą.
0: Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło aplikację, dzięki której można składać wnioski o oszacowanie strat.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Pracują nad nowym wsparciem dla ratowników w Opru. Studenci Politechniki Gdańskiej tworzą bezzałogowy pojazd nawodny, który ma wspierać akcje ratunkowe na akwenach.
7: Jeżeli mamy duże zafalowanie, jeżeli mamy słabą widoczność, dzięki napędowi strugowodnemu i niskiemu zanurzeniu, urwis wypłynie wszędzie, nie ryzykując zdrowia ratowników, może błyskawicznie dopłynąć do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi czy w postaci deski ratunkowej, a dodatkowo urwis jest w stanie zlokalizować taką osobę.
0: Mówił Maksym Domkowski, uczestnik projektu. Studenci przetestowali kadłub pod kątem hydrodynamicznym. Teraz skupiają się na elektronice i systemach sterowania. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
9: Pochmurno z przejaśnieniami, upał nieco zelżał. Dziś w Krakowie maksymalnie do 23 stopni. Biomet jest korzystny.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
10: Poranny program Radia Postronno wstaje 5,5 minuty po godzinie 7. Za chwilą nas Holland Osman Eater, teraz Tina Turner, Private Dancer.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Wczoraj mówiliśmy o łosiach, które kąpały się na Helu, a tymczasem w okolicach plaży romantyczna to Warszawa, Wawer, okolice wału Miedzeszyńskiego pojawił się ostatnio kangur. No nie był to taki duży kangur, co jak zaboksuje, to człowieka powalić może, tylko taki miniaturowy kangurek, no ale skakał, kicał, trochę większy od naszego zająca i trzeba było coś z tym fantem zrobić. Okazało się, że dokicał się jakoś do serwisu rowerowego, tam przeczekał trudniejsze chwile, aż odnalazł się właściciel i wszystko dobrze się skończyło. Z drugiej strony, no coraz ciekawiej dzieje się na ulicach Polski, bo ostatnio krokodyl, no krokodyl był na szczęście sztuczny, ale jednak krokodyl. Dziki to już codzienność. W Zakopanem też można spotkać niejedną sarenkę, bądź też jelenia na ulicach, a tu proszę kangurek, coraz bardziej egzotycznie. A jeszcze o żółwiu mówiliśmy na Gigancie wczoraj przecież. 14 minut po 7 poranny program Radia Plus, rano wstaje, za chwilę Vangelis, Chariots of Fire, będzie też Happy End i Jak się masz, kochanie, na dzień dobry dla tych, którzy dopiero wstają.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o, w Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

Jak się masz, kochanie, jak się masz? Czy wyszczotkowałeś już dzisiaj twarz? Przepraszam, że tak mówię, ale jest nowy trend na TikToku, że ludzie myją zęby, a potem tą szczoteczką, znaczy mam nadzieję, że nie tą samą, znaczy panie myją sobie potem całą twarz szczoteczką. Chodzi o to, żeby tam taki peeling był, żeby tak po prostu odmłodzić tę skórę. Dermatolodzy łapią się za głowę, mówią nie, jeszcze raz nie, codzienne szczotkowanie twarzy to nie jest dobry pomysł i może nasilać potem problemy ze skórą, łojotok i tak dalej, już nie będę wchodzić w szczegóły. Także pamiętajmy, zęby szczotkujemy, no twarz można, są takie specjalne szczoteczki, ale raz na tydzień, maksymalnie i bez przesady. Na chwilę Bellini, Samba de Janeiro na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7, jest piątek, trzeci dzień lipca.

0: Upały jak de Janeiro, ale woda trochę chłodniejsza. Okazuje się, że w Bałtyku w tej chwili no, w okolicach 20 stopni, miejscami w Mrzeszynie i Pucku 23. No, szału nie ma jeszcze, ale 23 to już jest do zniesienia przez 15 minut maksymalnie. Nawet chyba nie wiem, czy tyle bym wysiedziała. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. 23 w dzień na termometrach. To jest całkiem coś akceptowalnego przez nasze ciała polskie. Takie nieprzegrzane i nieprzechłodzone. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Zapraszam.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w pół do ósmej, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości Radia Plus. Oblał kobietę łatwopalną substancją i podpalił. Do dramatycznych scen doszło późnym popołudniem w jednym z mieszkań w Opolu. Pomoc wezwała sama poszkodowana, a napastnik już po godzinie został zatrzymany. Oboje trafili do szpitala. Zarzuty, jakie usłyszy mężczyzna, będą zależeć od obrażeń kobiety. W pożarze nikt więcej nie ucierpiał. Większość lokatorów ewakuowała się jeszcze przed przyjazdem strażaków. W wiadomościach trzęsienie ziemi w Indonezji, wstrząsy o magnitudzie 6,2 nawiedziły wyspę Halmahera. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach czy zniszczeniach. To największa wyspa archipelagu Moluki, mieszka tam około 180 tysięcy osób. Ważny dzień dla ósmoklasistów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje dziś wyniki tegorocznego egzaminu. Absolwenci już od 8.30 będą mogli poznać swoje wyniki online. Logowanie do systemu zintegrowany interfejs użytkownika odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie dostali wcześniej w szkołach. Można się też zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Hiszpania-Portugalia to będzie jeden z najciekawszych pojedynków 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpanie 3-0 pokonali Austrię, a Chorwacja 2-1 Portugalię. Przed chwilą Szwajcaria 2-0 wygrała z Algierią i czeka na wyłonienie kolejnego rywala. Tego Szwajcarzy poznają dziś w nocy.
2: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Uwaga kierowcy, jeśli wybieracie się dziś do Krakowa, to warto wyjechać wcześniej. Koło południa zwężona zostanie Zakopianka w Libertowie. W kierunku Krakowa przejedziecie tylko jednym pasem, więc mogą tworzyć się korki. Są wyznaczone objazdy. Prace związane są z przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami i budową tunelu. Droga w kierunku Krakowa będzie zwężona do grudnia. Ponad 70 zawodników z 17 krajów i tydzień sportowych emocji. Dziś w Krakowie początek Mistrzostw Europy w showdownie. To dyscyplina dla osób niewidomych i słabowidzących, porównywana często do tenisa stołowego. Na razie aklimatyzacja i pierwsze treningi, od poniedziałku właściwe rozgrywki, które odbywać się będą w salach konferencyjnych hotelu Nowoter Kraków Centrum. Polacy mają spore szanse na medale i obronę ostatnich tytułów.
3: Polska kadra przyjeżdża do Krakowa bronić tytułu mistrza drużynowego Europy, więc poniedziałek najbliższy już będzie można też kibicować. Oprócz tego mamy też mistrza, jeżeli chodzi o panów. Od wielu mistrzostw i świata, i Europy zawsze Polska przywozi medale.
2: Mówi Łukasz Zastępcy, koordynator sekcji Showdown Kraków, a bezpłatne wejściówki na mecze będzie można odebrać przy recepcji hotelu.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
2: Dziś w Krakowie pogoda w kratkę, trochę słońca, trochę chmur i może też pokropić. Na termometrach teraz do 18 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku. Mamy piątek, 3 dzień lipca. I uśmiech na twarzy, mam nadzieję, z tego powodu, że piątek i że 3 dzień lipca i że Simon & Garfunkel w ulubionym Radiu Plus i że Bonnie Tyler potem. Posłuchajmy wspólnie. Dzień dobry, zapraszam do 9.

0: Nazywa się Nil, jest słoniem morskim, taki dosyć duży zwierzaczek, szczerze mówiąc. No i on ma problem, bo co roku linieje. Znaczy wymienia okrywę włosową i w związku z tym strasznie go wszystko swędzi. Wyłazi na plażę w Hobart i no po prostu robi różne dziwne rzeczy, a ogólnie rzecz biorąc wielkie zamieszanie, czyli ociera się o słupki. Bardzo lubi słupki takie, które stoją przy drodze, że zakaz parkowania i tam nie można wjechać i on te słupki wszystkie demoluje i tak co roku. Ale i tak go wszyscy kochają. Filmik z ostatnich wyczynów Nila trafił do sieci. Wygląda to rzeczywiście imponująco. No ale trzeba zwierzęciu jakoś pomóc, skoro go swędzi, a niech się drapie o to wszystko, co naokoło. Chociaż rzeczywiście tutaj jak po przejściu jakiegoś tornada ulica wygląda. No ale to wszystko w Hobart, daleko, daleko od nas. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. No i przypominam, pokażcie jak się ruszacie między słupkami chociażby. Nie, bieg przez płotki jeszcze się nie pokazał, ale różne aktywności sportowe bierzemy pod uwagę. Nasza akcja cały czas trwa. Do wygrania rakieta tenisowa i pobyt w Warszawie, tutaj nieopodal nas, na kortach tenisowych będzie lekcja pokazowa, którą będę miała przyjemność dla Was poprowadzić, czyli pokazać co i jak i o co w tym tenisie chodzi. To dla tych, którzy jeszcze w życiu styczności z rakietą nie mieli, a jak ktoś już miał, no to będzie na pewno miło. To Cotugno za chwilę, Italiano, też Billy Joel na antenie Radia Plus, a na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Pokażcie nam, jak się ruszacie.
1: Reklama. Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Reklama.

0: Billy Joel, Uptown Girl na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Mamy fajne ręczniki plażowe, ale takie wyjątkowe, bo nie dość, że cienkie, to jednak mimo wszystko milusieńkie i tak dobrze wchłaniają wodę. Sprawdzałem wczoraj osobiście, znaczy jeszcze nie wchłaniałam, ale po dotyku wiem, że są świetnego gatunku, więc do zdobycia takie ręczniki plażowe na antenie Radia Plus oczywiście dzisiaj w pytaniu przed śniadaniem. I standardowe pytanie, gdzie ten ręcznik w najbliższym czasie zabierzecie? Taka premiera ręcznika, gdzie będzie? Na basenie, w przydomowym ogródku, czy też gdzieś na jakichś wojażach? Piszcie nam o tym SMS-em 691-141-141, numer do Radia Plus. A teraz Edyta Górniak, To nie ja, byłam Ewą, za 4,5 minuty 8.

0: To nie ja, to nie ja, to nie ja, to on. To nie ja, byłam Ewą, Edyta Górniak w Radiu Plus. Tak mi się przypomniało, kiedyś tak było, jak człowiek był mały, to nie chciał brać odpowiedzialności na siebie, zwalał na innych. Za 2:08 czas na wiadomości na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: Uff, ale gorąco.
3: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
4: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
1: Reklama.

0: Znieważenie zwłoki, pobieranie opłat od bliskich zmarłych osób, prosektorium Szpitala Południowego pod lupą prokuratury. Kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym szpiegostwa i dywersji to Polak i Białorusin. Zaginiony pierścień Zygmunta I Starego wrócił do Krakowa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak nocny alarm w gdańskim porcie. Strażacy dostali zgłoszenie o pożarze w ładowni statku zacumowanego przy nabrzeżu szczecińskim. Ogień objął znajdujący się tam ładunek złomu. Dym widać z odległości kilku kilometrów.
1: Podawane są prądy wody z pokładu, ze statków gaśniczych. Podejmowane są próby wyciągania tego złomu z doku ładowni, przelewania go też na zewnątrz. Podawane są też szoki gaśnicze w obronie na zbiorniki spaliwa.
0: Mówi nam Radosław Gburzyński ze Straży Pożarnej. Na miejscu działa 18 zastępów, w tym dwie łodzie gaśnicze. Źródło pożaru cały czas nie zostało zlokalizowane. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające. Wcześniej portale Zero i Onet informowały m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Tematem zajmuje się Michał Skolimowski. Powiedz, co dokładnie zostanie zbadane.
2: Postępowanie sprawdzające będzie prowadzone pod kątem nienależnego pobierania opłat w prosektorium, a także znieważenia zwłok. Sygnały o tych nieprawidłowościach są anonimowe, dlatego prokuratura apeluje o kontakt do osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
3: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium, czy też pracownicy szpitala bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Po doniesieniach o nieprawidłowościach Szpital Południowy bez wypowiedzenia i ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Polak i Białorusin zatrzymani w śledztwie dotyczącym szpiegostwa i dywersji. Podejrzani mieli działać na rzecz białoruskiego wywiadu w latach 2024-25. Zatrzymani pod koniec czerwca to Aliaksej B. oraz Rafał G. Sprawcy otrzymywali zapłatę w kryptowalutach.
4: Działania te polegały m.in. na fotografowaniu obiektów infrastruktury krytycznej oraz innych miejsc, które były kluczowe dla bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Te informacje wykorzystywały były do celów propagandowych przez reżim białoruski.
0: Mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 5 osób, obywateli Ukrainy i Białorusi. Minister energii nie wyklucza powrotu pakietu CPN. Wszystko zależy od tego, czy pogorszy się sytuacja na światowych rynkach paliw. Wtedy, jak mówi Miłosz Motyka, rząd będzie reagował.
5: Gdyby ona została w sposób negatywny zweryfikowana, no to tutaj mamy oczywiście narzędzia już przetestowane, które możemy użyć. No tutaj mówimy chociażby o obniżce VAT-u. Natomiast w sytuacji, gdyby dochodziło do eskalacji w rejonie Bliskiego Wschodu i podniesienia cen surowca.
0: Ceny na światowych rynkach notują na razie największe spadki od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Został skradziony podczas wojny. Po 87 latach wrócił do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Chodzi o wyjątkowy pierścień króla Zygmunta I Starego. Złoty sygnet odzyskano na mocy traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy z Niemcami, podpisane 35 lat temu.
7: Jest to osobisty przedmiot króla. Został mu podarowany przez jego żonę, królową Bonę. Praca wykonana 24-karatowego złota z pięknie ciętym diamentem. Był częścią kolekcji czartoryskich od początku XIX wieku.
0: Mówił Andrzej Szczerski, dyrektor muzeum. Wraz z pierścieniem do Polski wrócił także rękopis z zapisem hymnu Gaudę Mater Polonia oraz 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
9: Po fali upałów przyszło ochłodzenie. Dziś w Krakowie maksymalnie 23 stopnie. W weekend ma być podobnie i może popadać.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
6: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8, w piątek 3 lipca. Za chwilę na naszej antenie Robert Palmer, teraz Chris Norman, Suzy Quatra. Ja mówię dzień dobry, Kasia Kozimor i zapraszam do 9. Za chwilę na naszej antenie rozstrzygnięcie naszego pytania przed śniadaniem. Super ręcznik do zdobycia.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pakujemy ręcznik i wybieramy się, no właśnie gdzie? Szymon jest z nami. Dzień dobry, Szymonie, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jaki masz pomysł na inaugurację ręcznika naszego?
2: No taką moją nową tradycją stało się supowanie. Jest to taki bardzo dla mnie sposób na odpoczynek, na odświeżenie umysłu.
1: Czekaj. To chodzi o taką deskę z wiosłem i na tak tym jest. Stoi, tak?
2: Tak jest.
1: Czy to jest
2: też można siedzieć.
1: A, można siedzieć. O, to ja bym chyba jednak wolała siedzieć. Powiedz mi, czy to jest bezpieczne?
2: Jest bezpieczne. Jest taka specjalna lineczka, aha, do której przypinamy sobie nogę. Ja jestem wyposażony także w bojkę, więc jest
1: o,
2: to bezpieczne.
1: Super, brawo.
2: A tym bardziej, że mamy dookoła taką dosyć bogatą ofertę jezior, więc jest z czego korzystać.
1: Tylko powiem, że Szymon jest z okolic Gniezna, a właściwie z samego Gniezna, więc rzeczywiście ma bogatą ofertę. Jest bojka, jest SUP. Masz własny czy wypożyczasz? Jak to wygląda?
2: Własny.
1: Duży to koszt?
2: No, teraz około 1000 zł.
1: Aha, no dobra. I co, sam w pojedynkę, czy umawiacie się na jakieś wspólne supowanie?
2: Z narzeczoną, chociaż coraz więcej znajomych ma, także jeżeli jest taka możliwość, to spotykamy się i większą ekipę.
1: Świetnie, to dosyć nowy sport, jeśli chodzi o Polskę, bo rzeczywiście od niedawna, chyba od roku, dwóch, widzimy takie deski, które pojawiają się z supującymi, nie wiem jak to nazwać, takiego człowieka, który na desce się porusza, w każdym razie jesteś jednym z nich. No i świetnie się składa dla ciebie specjalnie ręcznik od Radia Plus, mięciutki, przyjemniutki, pewnie się przyda, niekoniecznie jak wpadniesz do wody, ale jak wyjdziesz z tej wody, no to nogi zawsze mokre, jednak mimo wszystko. Dziękuję ci za to spotkanie. W ten weekend będziesz supował też?
2: Przyszły.
1: Dobra.
2: Kiepska pogoda, więc
1: no właśnie, taka nie najlepsza, jeśli chodzi o sporty wodne. Gorąco pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę i do usłyszenia. Może gdzieś na jakimś jeziorze, może z jakąś dechą pod nogami. Kwadrans po godzinie 8 o sobie mówię. Może się kiedyś się zdecyduje. A za chwilę na naszej antenie Alphaville Forever Young będzie też Boniem Hooray It's a Holly Holiday, a przy okazji takich aktywności sportowych to przypominamy o naszej akcji Pokaż jak się ruszasz. Szczegóły na pewno po godzinie 9 u Agnieszki Morawskiej. No i dzisiaj kolejna szansa, żeby zdobyć zestaw do badmintona.
0: Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Reklama.

Hura, hura, mamy wakacje, o tym była ta piosenka. No i skoro wakacje, to wkoło jest wesoło i niech tak zostanie. Perfekt już teraz w Radio Plus, 26 minut po 8.

0: Ale w koło jest wesoło, ale już nie goło, bo temperatury wróciły do jakichś takich bardziej akceptowalnych przez ludzki organizm. Za chwilę o pogodzie nieco więcej. Czas na wiadomości w Radiu Plus. Zbliża się 8:30.
1: Reklama.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Ukraina. Do 30 wzrosła liczba ofiar ostatnich ataków na Kijów. Spod gruzów zniszczonego budynku wydobyto kolejne 3 ciała. Wcześniejsze informacje mówiły o 25 zabitych i około 100 rannych. Akcje poszukiwawczo-ratunkowe trwają, a zgodnie z decyzją mera stolicy Witalija Kliczki, piątek jest w mieście dniem żałoby. Staną przed sądem za planowanie zamachów. Olsztyńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 mężczyznom. 19 i 20-latkowie gromadzili środki pirotechniczne i brali udział w szkoleniach strzeleckich.
1: Podejrzani usłyszeli łącznie tutaj 7 zarzutów. Co do zasady, w części przyznali się do stawianych im zarzutów. Jedynie jeden z oskarżonych kategorycznie nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.
0: Mówił Daniel Brodowski z olsztyńskiej prokuratury. Wiadomo, że oskarżonych interesowały miejsca kultu religijnego, szkoły i miejsca, gdzie gromadzi się mniejszość etniczna oraz kulturowa. Grozi im 10 lat więzienia. To na koniec jeszcze krótko. Włochy. Studenci z Pizy skonstruowali największy na świecie samolot z papieru. Ma 7 metrów długości i rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 20. Samolot trafił już do Księgi Rekordów Guinnessa.
2: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa z Koalicji Obywatelskiej, zapowiada pozew przeciwko Aleksandrze Owce, kandydatce partii Razem. Poszło o miejskie baseny. Aleksandra Owca krytykuje stan miejskiej infrastruktury rekreacyjnej i podkreśla, że gdy Piątkowska pełniła w magistracie funkcję dyrektora do spraw strategii i rozwoju, to za czasów prezentury Jacka Majchrowskiego zamknięto baseny Polfy, Wisły i Krakowianki. Twierdzenia te są nieprawdziwe i podważają zaufanie do mojej osoby, oświadcza Piątkowska, a jednocześnie zapowiada budowę nowych basenów w Krakowie. Jeszcze tylko dziś można zapisać się na warsztaty muzyki gospel, które organizowane są w ramach cyklu Muzyka i Sakrum. Odbędą się one w ten weekend w Kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie.
3: Fantastycznie jest to, że dołączają dzieci, młodzież, rodziny z dziećmi, seniorzy i to jest naprawdę fantastyczna sprawa. To jest taki chór trzech pokoleń. Tak było do tej pory i też widzę z zapisów na ten rok, że jest dokładnie tak samo. Mamy z dziećmi starsze osoby, także pełny przekrój.
2: Mówi Dorota Bergel, współkoordynator projektu. Zapisywać można się mailowo lub telefonicznie, a zwieńczeniem tych warsztatów będzie niedzielny koncert o godzinie 15:30.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
2: Do południa w Krakowie 18 stopni. Miejcie pod ręką parasol, bo może się przydać na barometrach 1018 hektopaskali. Dobrego dnia.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 9. W Radiu Plus za chwilę Pointer Sisters, teraz Gazebo. I like Chopin.

0: Pointer Sisters, I'm so excited, kiedy jesteśmy podekscytowani, ale nie tylko, zdarza nam się użyć tak zwanych słów. No właśnie, a naukowcy mówią, że to nic złego, jak używamy tych słów. Oczywiście, że złe, jak w towarzystwie i w jakichś takich sytuacjach bardzo oficjalnych, to bardzo złe. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o te słowa, to jest to tak zwany natychmiastowy wentyl bezpieczeństwa. Jak jesteśmy zdenerwowani, coś nas boli albo coś, to zdarza nam się po prostu tym wentylem coś wyrzucić z siebie na głos. Osoby częściej używające wulgaryzmów mogą też w pewnym stopniu uzyskiwać wyższe wskaźniki wiarygodności, mówią naukowcy, i postrzeganej szczerości. Czyli szczerze mówimy, co nam leży na wątrobie i nazywamy to tak, jak nazywamy. No i za spontaniczne użycie wulgaryzmów może odpowiadać też prawa półkula mózgu, która jest powiązana z myśleniem twórczym, emocjami i poczuciem humoru. Czyli, że rozwinięta ponad jest, kiedy nam się to zdarza. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Jam, naiwne pytania, a także The Archies Sugar na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Oby wam się dzisiaj nie zdarzyło. Tak sobie myślę, lepiej wam życzyć. Piątek, 3 dzień lipca w Radiu Plus.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
9: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
10: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Czekamy na pierwszy gwizdek.
10: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Reklama.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Lato z nutą nostalgii.

Archie's Sugar Sugar na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 9. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w naszym radiu i za bycie z oporanku z Radiem Plus. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii po godzinie 9. Agnieszka Morawska, zachęcam, by być z nami. Teraz jeszcze Jennifer Page i piosenka Crush.

0: Plus Kraków.
1: Po zaostrzeniu napięcia na linii Kijów-Warszawa dziś spotkanie szefów dyplomacji obu krajów. Nie miał prawa jazdy, prowadził po alkoholu 19-letni sprawca tragicznego wypadku w Lublinie, usłyszał zarzuty. Można zgłosić swoją podróż i sprawdzić informacje o innych krajach. Nowości w mObywatelu. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś w Warszawie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Do rozmowy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy dojdzie w obliczu ostrego kryzysu dyplomatycznego, a chodzi o spór wokół UPA i odebranie przez prezydenta Nawrockiego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, czy ten temat zdominuje spotkanie?
2: Na pewno się pojawi. MSZ przekazało, że wśród tematów rozmowy ministrów będzie sytuacja na froncie i relacje między oboma państwami, a te są bardzo napięte. Mamy spór wokół UPA, odebranie orderu, potem nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbywała się w Gdańsku. Ukraiński parlament przyjął też ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Nasza dyplomacja liczy, że nie będzie tam osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach, a właśnie Zełenski, wnosząc projekt w tej sprawie, zaznaczał, że nikt nie będzie Ukraińcom mówił, jakich bohaterów mają szanować. Jest więc o czym rozmawiać, pozostaje czekać na efekty tego spotkania.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy BMW po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Młody mężczyzna nie miał prawa jazdy, a prowadził pod wpływem alkoholu. Po zderzeniu dwóch aut na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka, 7 osób trafiło do szpitala. 19-latek usłyszał 2 zarzuty.
3: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się, znajdując się w stanie nietrzeźwości. I drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.
1: Informuje Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury. Mężczyzna przebywa jeszcze w szpitalu, grozi mu 20 lat więzienia. W sądzie jest już wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Watykan obłożył ekskomuniką 6 biskupów lefebrystów, to 2 dotychczasowi biskupi bractwa i 4 wyświęceni przez nich bez zgody papieża Leona XIV. Dekret stanowi, że wspólnota świętego Piusa X z siedzibą w Szwajcarii udziela teraz sakramentów w sposób bezprawny. Co to oznacza dla wiernych?
4: W opublikowanym przez Watykan dekrecie czytamy, że święcenia bez mandatu papieskiego i wbrew woli papieża podlegają karom przewidzianym w kodeksie prawa kanonicznego, czyli ekskomunika, mówi ksiądz profesor Rafał Kamiński, prodekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
5: Te sprawowane sakramenty, szczególnie Eucharystia, jest sprawowana w sposób niegodziwy. Kwestia sakramentu spowiedzi to także sposób nieważny. Udziela rozgrzeszenia, dlatego że jest karze ekskomuniki i nie ma tego, co nazywamy jurysdykcją.
4: W dekrecie kardynał Fernandez upomniał duchownych i wiernych świeckich, aby nie przystawali do schizmy bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, gdyż i oni podlegaliby wówczas karze ekskomuniki.
1: A tematem zajęła się Aneta Paszko.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowa funkcja w mObywatelu ważna przed wyjazdem z kraju. Teraz można w nim zgłosić także podróż zagraniczną, sprawdzić aktualne zasady wjazdu do wybranego kraju czy zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
6: Wystarczy jedno kliknięcie. Będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia push przez 6 miesięcy albo do czasu zmiany naszej decyzji.
1: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. System będzie rozbudowywany, dodaje wiceszef MSZ-u Artur Harazim.
7: Jeszcze w czasie tego lata uruchomimy aplikację mobilną, tak żeby wszystkie te funkcjonalności, które są dostępne na stronach internetowych, były łatwe do korzystania na smartfonach.
1: Dzięki zgłoszeniu podróży MSZ może szybciej skontaktować się z Polakami przebywającymi za granicą i udzielić im pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Milan Palmieri i Dezoszante w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 21, prawie 22 minuty po 9. Żadnych rozczarowań nie ma, jeśli chodzi o pogodę. Spodziewaliśmy się, że taka będzie i trochę tego oddechu nam się przyda. W końcu wraca deszczowe na chwilę, chociaż lato, ale temperatury sprawiają, prognozy temperaturowe wyglądają bardzo obiecująco. Przyjemnie 26 stopni mniej więcej na termometrach w przyszłym tygodniu, więc można oddychać. A jeśli dodamy do tego, że dzisiaj jest piątek, to już w ogóle pełną piersią nawet można zaczerpnąć tego powietrza. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uff, ale gorąco.
8: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
9: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
10: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
11: Znowu muszę się zająć windykacją.
12: To coś z indykiem?
11: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
12: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
13: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
14: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Reklama.

Plus Kraków.

Kombi kochać cię za późno w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a na miłość nigdy nie jest za późno, nawet jeśli sytuacja czasami wydaje nam się beznadziejna. Przykładem może być Patricia Stewart. Przenosimy się na Wimbledon, rok 1961. Patricia Stewart zostaje porzucona przez swojego partnera kilka dni przed turniejem i wpada na pomysł, żeby wyhaftować na swoim stroju do gry numer telefonu. I tak też zrobiła i grała w takim stroju z tym wyhaftowanym numerem telefonu. Zdjęcia trafiły do prasy i kilka tygodni później Amerykanka poślubiła krykiecistę Johna Edricha. Prawdopodobnie był tym jedyną osobą, która zdecydowała się, odważyła się w ogóle zadzwonić pod wskazany numer. A jeśli o Wimbledon chodzi, to trwa. Trwa Wimbledon i nasza akcja Pokaż jak się ruszasz. Przypominam, że jeszcze dziś można na przykład zdobyć zestaw do badmintona, chociaż nagroda główna to lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na to, żeby do Warszawy przyjechać i to w finale. Ale dzisiaj, tak jak wspominałam, zestaw do badmintona, radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Zróbcie zdjęcie, pokażcie nam, jak się ruszacie i opiszcie swoją sportową pasję. Robbie Williams, Supreme, teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
2: Jak mogłem zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
1: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
2: To jakbyś nie był tam wcale.
1: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
4: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
5: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
6: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
5: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
7: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
8: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
9: Nowy wystrój, niska cena. Spreecomarche Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dom Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Spreecomarche.pl. Spreecomarche. Nasze ceny rządzą. Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
0: Reklama.

0: to Kasia Stankiewicz, Warius Manx, Ruchome Piaski. Czy ktoś pamięta jeszcze Kasię Kowalską w tym filmie? To było Nocne Graffiti. 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem.

0: Kraków.
1: Żałoba w Kijowie po ostatnim ataku Rosjan. Tymczasem liczba ofiar rośnie. Relacja naszego korespondenta za chwilę. Są już ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Powiemy, jak poszło młodym ludziom. Darmowe parkowanie w miejskiej strefie to dla honorowych dawców krwi w Łodzi. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dzień żałoby w Kijowie, ukraińska stolica upamiętnia ofiary wczorajszego zmasowanego ostrzału. Miasto dochodzi do siebie po najintensywniejszym rosyjskim ataku ostatnich tygodni. Sytuację w mieście obserwuje nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki, który był w miejscu, gdzie runął 9-piętrowy blok.
2: Do 30 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała przez całą noc, a w ciągu ostatnich godzin spod gruzów dostano ciała jeszcze 3 ofiar, informuje służba ratownicza. Nie ma kontaktu jeszcze z 3 osobami. Oni mogą znajdywać się pod gruzami. Tymczasem mieszkańcy Kijowa przechodzą pod zniszczony blok, aby wyrazić współczucie lub okazać pomoc mieszkańcom dzielnicy. W całej okolicy wybito drzwi i okna w mieszkaniach, a z jednego z takich okien symbolicznie powiewa ukraińska flaga, powieszona przez mieszkańców jeszcze przed tym uderzeniem. Miejsce ataku wczoraj odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaapelował do partnerów o wzmacnianie obrony powietrznej i zapowiedział odwet za ten atak. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Krzyżanowa w powiecie kutnowskim doszło do wypadku.
3: 18-letni kierujący Nissanem typu bus nie dostosował prędkości do warunków na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad swoim pojazdem i doprowadził do jego dechowania. W wyniku tego zdarzenia zarówno kierujący, jak i jego pasażer zostali ranni.
1: Mówiła Daria Olczyk z policji w Kutnie. W akcji uczestniczył śmigłowiec LPR-u.
3: Pasażer został przetransportowany śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Płocku, natomiast kierujący został przewieziony karetką do szpitala w Kutnie.
1: Jeden pas w kierunku Łodzi został już udrożniony. Na miejscu cały czas pracują służby. I wszystko jasne, znamy wyniki egzaminu ósmoklasistów. Jak wypadł polski? Uczniowie ósmych klas uzyskali średnio 65% punktów, z matematyki 55%, a z języka obcego, w tym przypadku mówimy przede wszystkim o angielskim, bo był wybierany najczęściej. 73% punktów, przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki są już na stronie CKE. Dodajmy, że do egzaminu przystąpiło około 386 750 uczniów. Dramat lokatorów bloku na warszawskim Ursynowie. Nadzór budowlany nakazał natychmiastowe opuszczenie budynku przy ulicy Hirschfelda 2. A to po tym, jak w wielu miejscach pojawiły się szerokie pęknięcia i niepokojące rozwarstwienia konstrukcji. To grozi zawaleniem.
4: Większości mieszkańców nie ma już na miejscu, ale ci, którzy zostali, żyją w ciągłym strachu.
5: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
4: Mówi pani Paulina, która mieszka w sypiącej się klatce schodowej. Powiatowy inspektorat budowlany uznał, że mieszkańcy całego bloku muszą opuścić budynek. Spółdzielnia wystąpi jednak o cofnięcie tej decyzji.
6: A objęcie tą decyzją wyłączenia z użytkowania klatki drugiej?
4: Informuje Tomasz Fazan, zastępca prezesa spółdzielni Imielin, która jest właścicielem budynku. Już w marcu inspektorat budowlany zaopiniował, że remont klatki jest konieczny. Wiceprezes zapewnia, że od tego czasu szukali wykonawcy i spółdzielnia jest gotowa przeprowadzić remont, który ruszy niebawem. Urzędnicy zapewnili mieszkańcom lokale zastępcze na czas prac.
1: A rozmawiał z nimi Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Honorowi dawcy krwi w Łodzi będą mogli parkować za darmo w miejskiej strefie. Jak to zrobić? O tym Tomasz Piotrowski, wiceprezydent miasta.
7: Będzie musiał albo za pośrednictwem sklepu, albo osobiście w siedzibie zarządu dróg i transportów po prostu pokazać, że takim honorowym dawcą krwi jest, wskazać numer samochodu i taka zniżka będzie przysługiwała tylko na jeden samochód.
1: Nowe przepisy wejdą w życie 1 października.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 4:50. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Stevie Wonder. I just call to say I love you. Na początek tej godziny.

0: Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka z Tobą chcę oglądać świat lato z nutą nostalgii, a jaki świat chcą oglądać Polacy? Z danych Kiwi.com wynika, że wciąż nie rezygnujemy z takich standardowych podróży do ciepłych krajów, chociaż ciepło jest teraz wszędzie, to wciąż te słoneczne kierunki wygrywają, jeśli chodzi o klientów Kiwi.com. Jednak co takim hitem tegorocznym stała się Albania, spory wzrost zainteresowania także Maltą. Natomiast coraz częściej eksperymentujemy i najszybciej rezerwacje rosną do Estonii i Macedonii Północnej. Coraz większe zainteresowanie widać także w przypadku takich kierunków jak Kirgistan, Korea Południowa czy Wietnam, Finlandia i Islandia. Gdziekolwiek jedziecie, bądźcie bezpieczni, no i zabierzcie nas ze sobą, chcielibyśmy Wam trochę potowarzyszyć. Jeśli chodzi o wycieczki, to ja zaproponuję za momencik wycieczkę na kort tenisowy. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams. Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

La La La i Aleksja w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia to jeden z najbardziej letnich przebojów lat 90. Wszystkie kolonijne dyskoteki czy też obozowe, no myślę, że tam było słychać. Ale jeżeli chodzi o taniec, bo to do tańca muzyka jak najbardziej, to sport i o sport was pytam, o waszą ulubioną aktywność fizyczną. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz. Przy okazji trwającego Wimbledonu, przypominam, że dzisiaj Hubert Hurkacz gra, więc będziemy na pewno kibicować, ale będziemy także kibicować wam w tych waszych wszystkich staraniach rozwijania sportowej pasji. Pokażcie nam, jaki sport jest waszym ulubionym i napiszcie też, dlaczego właśnie ten sport jest waszym ulubionym, a do zdobycia lekcja tenisa z Kasią Kozimor na warszawskich kortach Olszynki Grochowskiej, do tego jeszcze rakieta tenisowa, no i kieszonkowe na wycieczkę do nas. I codziennie także do zdobycia zestaw do badmintona, tak żeby być może właśnie zacząć. I taki zestaw do badmintona będę miała przyjemność dzisiaj komuś z was wręczyć po 11. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Niepewność, Marek Grechuta, teraz w Radiu Plus.

0: One Way Ticket Eruption w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a czasami takim biletem w jedną stronę jest nasza pasja. Jak coś załapiemy bakcyla, to wsiąknęliśmy i nie ma odwrotu. I my o te pasje sportowe dzisiaj was pytamy. Ja was o to pytam na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz. Proszę wypełnić i czekać na telefon dzisiaj ode mnie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.

0: Budka, suflera i bal wszystkich świętych na koniec 10 do 11, 3 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcesz.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł przy zakupie 3.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Mamo, będzie spalony?
6: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Zakaz korzystania z komórek w szkołach jest niemal jednomyślna decyzja Sejmu. Od tego zaczniemy. Ewakuacja w Zachodniopomorskim, zapalił się dach zabytkowego pałacu w Wietrznie. Najwięcej problemu sprawiła matematyka. Wrócimy też do egzaminu ósmoklasisty. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sejm był prawie jednogłośny, posłowie za zakazem używania telefonów w szkołach. Wcześniej przyjęto poprawki, także te zgłoszone przez polityków PiSu. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, jak wyglądało głosowanie?
2: Dzień dobry. Przeciw zakazowi telefonów w szkołach głosowało tylko 6 posłów. To kilku polityków Konfederacji, w której doszło do rozłamu w tym głosowaniu. Poza tym możemy mówić o ponadpartyjnym porozumieniu w tej sprawie. Przed samym głosowaniem minister edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że ta ustawa to dopiero początek.
3: Ta ustawa to tylko element szerszego działania. Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
2: Sejm przyjął m.in. poprawkę PiSu, która zakaz telefonów rozszerza również na przedszkola. Przepisy wejdą w życie już od 1 września.
1: Michał Rawa, dziękujemy. Dzisiaj Sejm uchwalił też ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Zakłada, że te aktywa na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 zł, a aktywa oszczędnościowe do 25 tysięcy. W wiadomościach zachodniopomorskie płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowano blisko 50 osób, nie ma informacji o poszkodowanych. W tej chwili z ogniem walczy 7 zastępów, niewykluczone jednak, że zostanie ściągnięta dodatkowa pomoc. A teraz sprawdzamy, jak poszło ósmoklasistom. Dziś poznali wyniki swojego egzaminu. Największe problemy sprawiła matematyka, której średni wynik to 55%, z języka polskiego 65%, a z angielskiego 73%. Nasz reporter Rafał Różycki w jednej ze szkół w Bełchatowie dopytywał.
4: Czy w internecie już sprawdziłaś wyniki?
5: Oczywiście, że tak.
4: Jak poszło?
5: Dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo mi się podobają moje wyniki.
4: Ile punktów?
5: No, matma 50%, polski 67%, a angielski 85%.
4: A wchodząc właśnie w te wyniki, był lekki stresik?
5: Oj, bardzo się stresowałam, bardzo mnie brzuch bolał ze stresu i nie chciałam wchodzić, ale przełamałam się. O dziwo właśnie w ogóle się nie stresowałam. Jakąś w ogóle zapomniałam o całym zdarzeniu, że było takie coś i tymi wynikami też raczej się nie stresowałam.
6: Ja jestem zadowolona ze swoich wyników. Bardzo. Myślałam, że będzie gorzej.
1: Liczba zdobytych punktów jest ważna w procesie rekrutacji do szkoły średniej. Groźny incydent w Sosnowcu. 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miasta. Był pijany, miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna wtargnął do jednego z pomieszczeń i w pewnej chwili wyciągnął nóż, strasząc przebywających tam ludzi. Uciekł, zanim przyjechał patrol, ale policja nie szukała go długo. Dość szybko został zatrzymany. 49-latek usłyszy zarzuty.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dobry start otwarty. Rodzice mogą się już starać o pieniądze w ramach rządowego programu. Przypomnijmy, na każde uczące się dziecko można dostać 300 zł. Czasu na złożenie wniosku dużo, bo do końca listopada.
7: A jeśli rodzic prześle prawidłowo wypełniony wniosek, do końca sierpnia wtedy otrzyma pieniądze do 30 września. Dofinansowanie to przysługuje raz w roku bez względu na dochody rodzica. Na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat pomoże sfinansować zakup podręczników, zeszytów i innego wyposażenia potrzebnego do nauki w szkole.
1: Wyjaśniała Anna Szaniawska, regionalna rzeczniczka ZUS-u w Małopolsce. Pamiętajmy, że wniosek złożymy tylko online.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska, dzień dobry. A zaczynamy bardzo wakacyjnie z muzycznym wspomnieniem z filmu Dirty Dancing.

0: Shreya Pipola Abdul w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 11 na zegarze, a w wiadomościach u Was mnóstwo sportowej pasji, bo mamy i bieganie, i spacerowanie, ale także i hokej, i sztuki walki, i jazda na rowerze, ale też i na motocyklu, i jest także windsurfing, więc mnóstwo tych Waszych pasji, czekamy na więcej, radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, pokaż jak się ruszasz. Przy okazji trwającego Wimbledonu my mamy także dla Was niespodziankę, czyli lekcje nauki gry w tenisa z Kasią Kozimor na kortach Olszynki Grochowskiej i no, do tego jeszcze jest rakieta i kieszonkowe na to, żeby taką wyprawę móc bezproblemowo odbyć. Ale dzisiaj jeszcze zestaw do badmintona po to, żeby może zacząć trenować coś z paletką. Ja za momencik dzwonię do kogoś z Was, kto już to do nas napisał, załączył zdjęcie. Przypominam, że formularz na radioplus.pl.
1: Reklama. Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
4: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
3: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
5: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy!
10: Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: Reklama.

0: Mike the Mechanics w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, Silent Running. A ja pytam o wasz ulubiony sport, o taki, który sprawia wam przyjemność w naszej akcji. Pokaż, jak się ruszasz do zdobycia. Przypominam, w finale lekcja tenisa z Kasią Kozimor na korcie Olszynki Grochowskiej, ale dzisiaj do zdobycia zestaw do badmintona. I ten zestaw do badmintona powędruje do Marcina. Dzień dobry.
1: Cześć, witaj.
0: Marcinie, napisałeś o tym, że sport był zawsze ważną częścią twojego życia. Były różne i piłka nożna, i badminton, także będzie okazja do tego wrócić, ale i siatkówka, i bieganie, a teraz nagle pojawiło się coś, co jest związane ze sztukami walki.
1: Tak jest. Pojawił się sport karate i od razu mogę powiedzieć, że inspiracją do tego sportu był mój mały synek, który zaczął wcześniej trenować ode mnie.
0: Wow.
1: I w sytuacji, kiedy namawiałem go do aktywności, chodzenia na treningi, to sam powiedział: no tato, ale ty nie trenujesz, nie wiesz, jak to ciężko. Więc postanowiłem na przekór jednak zacząć. Pomimo tego, że 40 strzeliła na karku, to zdecydowałem się i naprawdę jest super.
0: Wiesz, myślałam, że to gdzieś taka nostalgia właśnie za latami 90., gdy wszyscy oglądaliśmy Bruce Lee, gdy byli ludzie z klasztoru Shaolin, nie wiem, czy pan Miyagi z Karate Kid, nie wiem, czy oglądałeś.
1: Oczywiście, że tak. Były te czasy piękne.
0: Więc można było też wrócić. A czy karate to Shotokan, czy Kyokushin? Jak to wygląda?
1: Zdecydowanie Kyokushin. Kyokushin to tak.
0: Ach, czyli ten większy, stawiacie na większy kontakt z przeciwnikiem. Ja trenowałam Shotokan. Skończyłam na chyba 7. Kyu. Nie wiem, jak to wygląda u ciebie teraz?
1: No, jeszcze jestem po 2 egzaminach, czyli jestem de facto na 8.
0: Czyli żółty pas, dobrze kojarzę, pamiętam.
1: Pomarańczowy z niebieską.
0: A, już pomarańczowy. Aha, to jest trochę jeszcze inaczej. Gratuluję, prezent mam dla ciebie. I czy wspólny z synkiem badminton będzie?
1: Oczywiście, że tak. Gdzieś muszę odkopać starą rakietę, którą miałem, więc teraz być może będę miał drugą.
0: Nie, no będą dwie, będzie... jest taki zestaw, wiesz, jest zestaw, możecie oboje, do tego lotki, wszystko jest jak trzeba, więc
1: super,
0: taki zestaw
1: świetnie
0: do ciebie powędruje. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Nie, tutaj zdecydowanie pozdrawiam mojego synka, który jest właśnie wspaniałą inspiracją dla mnie i on był tym przyczynkiem do tego, żeby się jednak zdecydować, za co mu bardzo dziękuję. No i oczywiście moją kochaną żonę Anię.
0: Dużo, dużo zdrowia dla was także jeszcze i wytrwałości w tym sporcie. Jeszcze tylko pochwalę, bo tutaj Marcin do nas napisał jeszcze, że dzięki karate także zaczął znów biegać i poprawił życiówkę sprzed 9 lat na dystansie 5 km, mimo upału, przypuszczam.
1: Tak jest, dokładnie. To były te największe upały ostatnio.
0: Och, to więc wieczorami, późnymi proszę biegać. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Za tobą pójdę jak na bali Krzysztof Krawczyk teraz w Radiu Plus. A taniec to też sport, więc jeżeli uwielbiacie tańczyć, proszę nam się tym pochwalić. Radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz.

0: Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
0: Reklama.

0: Break My Stride i Matthew Wilder na koniec 11:12. Za 3 minuty za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do poniedziałku.
1: Reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Trzaskowski ogłasza dymisję w warszawskim ratuszu. W cieniu napiętych ostatnio stosunków trwa spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Do tej pory niepokonani polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz w eliminacjach do mundialu. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzęsienie ziemi w ratuszu. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały. Obie zajmowały stanowiska zastępczyń prezydenta Warszawy. Ich odejście ma związek z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Dymisję na konferencji prasowej w ratuszu ogłosił Rafał Trzaskowski, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz, jak prezydent argumentował swoją decyzję.
2: Nie rozstrzygam o winie, wprowadzam najwyższe możliwe standardy. Tak Rafał Trzaskowski tłumaczył swoją decyzję o przyjęciu rezygnacji. Zdaniem prezydenta w sprawach publicznych oczekiwania i odpowiedzialność są wyższe niż w życiu prywatnym.
3: Choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę Państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje. Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
2: Renata Kaznowska była odpowiedzialna w Warszawie m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra m.in. za kulturę, ale dodatkowo zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Jeszcze nie wiadomo, kogo Rafał Trzaskowski powoła na ich miejsce.
1: Odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje, napisała w mediach społecznościowych Renata Kaznowska. Szef ukraińskiej dyplomacji w Warszawie. Trwa spotkanie Radosława Sikorskiego z Andrijem Sybichą. Temat: sytuacja na froncie i kryzys w polsko-ukraińskich relacjach. Warszawa spodziewa się propozycji kompromisu ze strony Kijowa. Więcej o tym Michał Rawa.
4: Jesteśmy skazani na dobro sąsiedztwo, tak przed wejściem na to spotkanie mówił szef ukraińskiego MSZ-u. Nieoficjalnie to Ukraińcy mieli zabiegać o bezpośrednią rozmowę szefów dyplomacji obu państw. Od kilku tygodni konflikt między Warszawą i Kijowem się zaognia, a rozpoczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zmiany tej nazwy domagają się polskie władze.
1: A o efektach rozmowy szef MSZ-u poinformuje po południu. O 15:00 konferencja ministra Radosława Sikorskiego i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. W wiadomościach Radia Plus: zachodniopomorskie, płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie niedaleko Koszalina. W obiekcie o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych działa Dom Miłosierdzia Bożego. W akcji gaśniczej bierze udział około 50 strażaków.
5: Aktualnie mamy rozwinięty pożar dachu, który zawalił się do środka budynku. Ewakuowano łącznie 49 osób i na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 15 zastępów. W tej chwili podejmujemy próbę wyznaczenia strefy lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.
1: Relacjonuje Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Drony mają pomóc zlokalizować źródło ognia i wesprzeć służby w akcji gaśniczej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Do tej pory wygrali wszystkie 4 spotkania. Dziś Polacy zagrają na wyjeździe z Austrią. Później w poniedziałek zmierzą się z Holandią.
6: Obaj rywale są mocni, naprawdę. Jedzie się do Austrii i trzeba naprawdę się skoncentrować i grać na 100%, żeby wygrać ten mecz. Myślę, że wszyscy jesteśmy tego tutaj świadomi. No, Holandia pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu Łotyszy, więc oba zespoły są bardzo trudnymi przeciwnikami i my musimy stanąć na wysokości zadania.
1: Ocenia kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka. Polacy mają już zagwarantowany awans do kolejnej rundy eliminacji. Poniedziałkowy mecz z Holandią koszykarze rozegrają w Tauron Arenie.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Uwaga kierowcy, jeśli wybieracie się dziś do Krakowa, to warto wyjechać wcześniej. Drogowcy zwęźli Zakopiankę w Libertowie. W kierunku Krakowa przejedziecie tylko jednym pasem, więc mogą tworzyć się korki. Są wyznaczone objazdy. Prace związane są z przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami i budową tunelu. Droga w kierunku Krakowa będzie zwężona do grudnia. Blisko 200 dzieci skorzysta z letniego wypoczynku organizowanego przez krakowską Caritas za granicą i w Polsce. Tygodniowy pobyt nad morzem, zajęcia taneczne albo sportowe. Są jeszcze miejsca na 2 turnusy dla uczniów szkoły podstawowej w Rewalu i Rowach. Ważnym elementem kolonii jest oderwanie się od wirtualnego świata, mówi ksiądz Łukasz Ślusarczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
8: Każda kolonia to jest taka okazja, żeby pomóc dziecku otworzyć oczy na świat, który otacza. wytrzymać jakiś moment swojego życia bez telefonu, czy nauczyć się podejmowania samodzielnych decyzji, nauczyć się w ogóle samodzielności.
7: Kolonia w Rowach odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia, z kolei w Rywalu w drugiej połowie sierpnia. Można jeszcze się zapisać.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
7: Zerkam na radiowy termometr, 20 stopni w Krakowie, synoptycy zapowiadają 23 max. Nie powinno padać, warunki biometeo są niekorzystne.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: I przyszedł ten dzień. Nasz ulubiony dzień tygodnia, piątek.
11: Piąteczek.
10: Piątunio, Marek Sierocki, dzień dobry.
11: Ian Pasterski, dzień dobry. Lay All Your Love On Me to jeden z moich najbardziej ulubionych przebojów, aby na dobry początek dzisiejszej przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Otwieramy nasz muzyczny kalendarz.
2: 3 lipca 1952 roku w Brewster w Stanach Zjednoczonych urodziła się Laura Ann Branigan, piosenkarka, aktorka, miała włoskie i irlandzkie korzenie. Odeszła od nas 26 sierpnia 2004 roku. Artystka najbardziej znana jest z przeróbek włoskich hitów, bo miała na swym koncie takie utwory jak Gloria Umberto Tozziego, a także piosenka Self Control, którą pierwszy wylansował Raff Raffioli. Laura Branigan z tych włoskich hitów uczyniła światowe przeboje. Była m.in. nominowana do nagrody Grammy. Artystka niesamowicie popularna w latach 80. Co dzisiaj przypomnimy? Jeden z jej największych hitów.
1: No już wspomniane przez ciebie Self Control, to już teraz.
2: Rok 84, Laura Branigan, światowy sukces piosenki Self Control.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.
10: Let's go, girls.

0: To była grupa Take That i Back for Good. No takie numery na pewno się pojawią w prywatkach dzisiaj. Jutro chociaż do tego jeszcze wrócimy.
1: No myślę, że pojawi się ten utwór, który za chwilę zagramy, bo sięgamy po płytę z naszymi piosenkami, których no za często nie gramy na antenie i wyciągamy krążek z takimi przebojami w wersjach maxi-singlowych zespołu Boney M. I tam jest utwór Felicidad Margarita. To nie jest piosenka, którą napisano specjalnie dla zespołu Boney M. Frank Farian usłyszał ten utwór i zaadaptował go, a piosenkę w oryginale wykonywała włoska grupa Massara, to było pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Felicidad Margarita, utwór śpiewany po włosku, był wielkim hitem, Boney M. bardziej po hiszpańsku. No i też zrobili to w swoim stylu niepowtarzalnym, znakomite wokale, o które zawsze dbał Frank Farian. Boney M. Felicidad Margarita.

0: miał zostać mnichem, ale na całe szczęście dla swoich fanów jego kariera potoczyła się zupełnie inaczej, no i został muzykiem. Za nami Fancy di Bolero.
1: W latach 80. był niekwestionowaną gwiazdą muzyki eurodisco. Takie przeboje jak utwór, który graliśmy wcześniej, Bolero, czy Flames of Love, to były klasyki muzyki dyskotekowej dekady lat 80. Teraz zupełnie zmieniamy styl, bo będzie spokojnie, nastrojowo i w klimacie lat 90. ubiegłego wieku. Natalia Kukulska chciała się odciąć od utworów, które w dzieciństwie pisał jej tata Jarosław Kukulski, i ten utwór Jarosław Kukulski napisał pod pseudonimem. I to był strzał w dziesiątkę, bo kiedy prezenterzy w stacjach radiowych zobaczyli, że utwór napisał jakiś nieznany im kompozytor, zaczęli grać tę piosenkę i stała się wielkim hitem. Im więcej ciebie, tym mniej. Na antenie Radia Plus Natalia Kukulska.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Uff, ale gorąco.
10: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
11: No to jedziemy kolejem na Gubałówkę.
12: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: To była Alice Iuna, notte specjalne, największy przebój tej włoskiej artystki, wylansowany w roku 1981, ale tamten 1981 rok był dla niej niesamowicie szczęśliwy, bo śpiewając piosenkę Per Elisa wygrała Festiwal Piosenki Włoskiej w Sanremo. To był wielki sukces wokalistki, zaraz potem wylansowała piosenkę Una Notte Speciale, która stała się takim włoskim hitem wszechczasów, utwór, do którego lubimy wracać, nie Alice, piękny głos, niepowtarzalny.
1: To się zgadza, za chwilę też głos niepowtarzalny, ale zanim ten głos, to zapraszamy dzisiaj i jutro, no w twoim imieniu, prawda?
0: Dokładnie tak, zapraszamy na prywatki z Radiem Plus. Przypomnę, że w wakacje prywatki są, no tak jak przez cały rok, piątek i sobota od 20 do 24, ale gramy też specjalnie dla państwa przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22 i zapraszam serdecznie do słuchania, do wspólnej zabawy, do grillowania.
1: Na przykład, czemu nie? W końcu mamy wakacje, a teraz już zapowiadany wcześniej artysta obdarzony cudownym głosem Joe Cocker. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia już dziś wieczorem o 20. Janek zostaje z państwem przez 3 godziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
3: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
2: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
4: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Premier stawia ultimatum, chodzi o aferę w Szpitalu Południowym. Tymczasowy areszt dla 19-letniego kierowcy to po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Będą rekrutować na plażach. Wojskowe Centrum Rekrutacji uruchomi punkty przy jeziorach. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier stawia ultimatum minister zdrowia i szefowi NFZ-u. Do wtorku żąda przygotowania precyzyjnych rekomendacji zmian w ochronie zdrowia. Jeśli ich nie będzie, w środę ma ogłosić decyzje personalne. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
2: Więc kwestia miejsc, saloniku VIP, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć.
1: Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o dymisji dwóch wiceprezydent stolicy, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Kaznowska była w ratuszu odpowiedzialna m.in. za zdrowie, a Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Jest tymczasowy areszt po wtorkowym tragicznym wypadku w centrum Lublina. 19-latek prowadził auto pod wpływem alkoholu, nie miał też prawa jazdy. Przypomnijmy, w zderzeniu dwóch samochodów zginęła 17-latka, 7 osób zostało rannych. Posiedzenie sądu odbyło się na terenie szpitala, w którym przebywa podejrzany. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy.
3: Sąd zastosował 3-miesięczny areszt z uwagi na uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego oraz uwagi na zagrożenie surową karą pozbawienia wolności.
1: Mówi sędzia Marta Śmiech z Sądu Okręgowego w Lublinie. 19-latek odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu 20 lat więzienia. Sytuacja nadal nie jest opanowana. Od kilkunastu godzin trwa walka z pożarem w gdańskim porcie. Ogień pojawił się wieczorem w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków, mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
4: Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na podawaniu środków gaśniczych do ładowni w statku, w której ten pożar powstał. W tej ładowni magazynowany był złom. Równocześnie prowadzony jest rozładunek tego złomu przy użyciu takich chwytaków przeładunkowych, dzięki czemu strażacy mogą efektywniej prowadzić działania gaśnicze, zlokalizować kolejne zarzewia ognia.
1: Profilaktycznie rozstawiono także zaporę, która ma zatrzymać wody popożarowe i zapobiec ich przedostaniu się do Zatoki Gdańskiej. Służby zapewniają, że unoszący się dym nie stwarza zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Będą rekrutować na plażach. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej uruchomi punkty informacyjne przy jeziorach. Jest tam dużo młodych osób, potencjalnych kandydatów do służby, mówi porucznik Wojciech Chrostowski.
5: We wtorki zapraszamy na deptak przy jeziorze Białka Parczewska. W środy będzie można spotkać nas nad zalewem Zimna Woda w Łukowie, natomiast w czwartki będziemy obecni nad jeziorkami międzyżyckimi.
1: Pierwsze spotkanie 7 lipca między godziną 12 a 14.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Nie da się jej wyprodukować, ale można się nią podzielić. Krew, latem jest ona szczególnie potrzebna. Już po raz szósty akcja Oddaj Krew, Odwiedź Gastro zachęca do dzielenia się tym bezcennym darem. Dołączyła rekordowa liczba krakowskich lokali gastronomicznych, ponad 40, mówi Krzysztof Dąbrowa, organizator akcji.
7: Chcemy dać taki dodatkowy motywator dla tych, którzy jeszcze się wahają, czyli prezent od nas, od restauracji, od barów, od pubów, od kawiarni. Akcja polega na tym, że krwiodawca po oddaniu krwi otrzyma także taki kupon i z tym kuponem może udać się do wszystkich lokali, które goszczą akcję w danej edycji. W każdym z nich otrzyma coś pysznego.
6: Dawcy krwi pilnie poszukiwani, 0 RH-. Tej grupy krwi brakuje najbardziej, a w niedzielę w Krakowie odbędzie się akcja terenowa. Z Myślenic zniknie słynny wiszący most. To jeden z symboli miasta i najbardziej charakterystyczny obiekt na Zarabiu. W miejsce mostu władze wybudują kładkę pieszo-rowerową. Właśnie otrzymały na tę inwestycję ponad 11 milionów złotych unijnego dofinansowania. Kładka będzie kolejnym fragmentem trasy rowerowej Veloraba. Nowa kładka ma powstać za 2 lata.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Ulipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
6: W Krakowie po południu maksymalnie 23 stopnie, teraz 20. Nie powinno już padać, jutro sporo słońca i bez upałów, w niedzielę deszczowo.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Ulipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A na dobry początek tego piątkowego popołudnia, 5 minut po 13, Sandra i Maria Magdalena. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Queen, don't stop me now. No, ochłodziło się trochę, to teraz może nic nas już nie zatrzyma. Do tego weekend na horyzoncie, czyli czas, kiedy no więcej mamy wolnego, możemy robić to, co lubimy. Na przykład poświęcać te chwile na aktywność fizyczną, co naturalnie warto robić, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. To wiadomo, no istotne, żeby robić to, co się lubi. A my czekamy i zachęcamy, żebyście dali nam znać, co wy lubicie robić. Czy grać w piłkę, czy chodzić na siłownię, czy jeździć na rowerze. No, różne rzeczy mogą być. Radioplus.pl, tam róbcie zdjęcie waszej aktywności fizycznej i pochwalcie się nią, ale może to też być gra w tenisa. Akurat tak się składa, że Wimbledon w pełni. To też my mamy takie nagrody w wielkim finale, jak możliwość zagrania w tenisa z Kasią Kozimor, co myślę będzie naprawdę ciekawą sprawą. Do tego rakieta do tenisa i jeszcze 1000 złotych kieszonkowego. To w wielkim finale, natomiast codziennie u kogoś z nas zestaw do badmintona dla dwóch osób. Mam nadzieję, że zachęciłem. Jak będziecie mieli chwilę, uprawiając wasze ulubione sporty, zróbcie zdjęcie, wrzućcie na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama. Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
16: Co kupiłaś?
15: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
16: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
15: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

w motylkach, tak można by było powiedzieć Kylie Minogue o tym, że jest zakochana. I should be so lucky w Radiu Plus. Miłość może mieć oczywiście różne oblicza. No na przykład, prawda, kochamy rodziców, albo wujka, albo ciocię. O, i dzisiaj tak się składa, że mamy dzień cioci i wujka, takie święto w kalendarzu, jeszcze przy weekendzie, także po pracy spokojnie można złapać za telefon i złożyć jakieś życzenia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak onisko tam?
16: Ach, to niska cena.
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
19: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Znowu muszę się zająć windykacją.
21: To coś z indykiem?
20: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
21: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
22: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca.
25: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
0: Reklama.
26: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Bajm, a za chwilę już o 14 w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
8: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Kraków. Zmiany w warszawskim ratuszu to po aferze w szpitalu południowym. Wypadek podczas kursu nauki jazdy w Świętokrzyskiem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Będzie też Wimbledon. Hubert Hurkacz zagra dziś o 1/8 finału. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Ze stanowiskami żegnają się dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. To pokłosie afery w szpitalu południowym. Prezydent Warszawy poinformował, że obie jego zastępczynie same złożyły rezygnację i podkreślił, że politycy nie będą

0: zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych.
1: Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. I od razu, drodzy Państwo, uprzedzam pytania. Dla mnie liczą się profesjonalizm, uczciwość i niezależność. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w partii politycznej, będzie mógł dalej pracować w zarządzie czy Radzie Nadzorczej miejskich spółek.
0: Wprowadzamy najwyższe standardy, dodaje prezydent Warszawy.
1: Zobowiązałem także szefów miejskich placówek leczniczych do ponownego przejrzenia wszystkich skarg i niepokojących sygnałów. Dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji. Trzeba ich tropić i bezwzględnie tępić. Dla powołujących się na znajomości i wpływy zero pobłażania. Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem.
0: Renata Kaznowska była odpowiedzialna w Warszawie m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Dwie osoby trafiły do szpitala. Poważny wypadek podczas kursu nauki jazdy. 17-letnia kursantka oraz instruktor trafili pod opiekę medyków po wypadku, do którego doszło na obwodnicy Wąchocka w Świętokrzyskiem. Samochód szkoleniowy jechał w kierunku Skarżyska Kamiennej. W pewnym momencie na drogę wybiegło zwierzę. Kursantka natychmiast zahamowała.
2: Kierujący pojazdem, jadący za nim Iveco, nie zachował bezpiecznej odległości. Najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. Pojazd nauki jazdy zjechał z drogi, wpadł do rowu.
0: Relacjonuje Paweł Szczygieł ze Starachowickiej Policji. Kursantka i instruktor zostali zabrani do szpitala na badania. Najlepiej wypadł język polski i język angielski. Najgorzej matematyka i język niemiecki. Znamy wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Testy na koniec szkoły podstawowej pisało w maju ponad 386 tysięcy uczniów. Od wyników zależy, czy dostaną się do wymarzonej szkoły średniej. Jak poszło? O to pytał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: Absolwenci szkół podstawowych są zadowoleni z wyników.
4: Bardzo. Myślałam, że będzie gorzej.
5: Nie jest zaskakująco, ale jestem w miarę zadowolony.
6: Nie jest najgorzej. Na spokojnie. Nie ma co się martwić.
3: W tym roku średni wynik z języka polskiego to 65% i 55% z matematyki. Najlepszy wynik uczniowie uzyskali z języka angielskiego. To średnio aż 79%. To podobne wyniki jak w poprzednich latach, mówi Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
7: Tegoroczni zdający równie dobrze poradzili sobie tak jak zdający w poprzednich latach.
3: Najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty odnotowano w województwie mazowieckim i małopolskim, a najgorzej wypadły województwa zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Jeszcze Wimbledon. Hubert Hurkacz będzie dziś walczył o awans do 1/8 finału. Mecz z Amerykaninem Tomim Polem powinien rozpocząć się około 15:30. A przypomnijmy, jutro kolejne spotkanie Igi Świątek. W trzeciej rundzie Polka zagra z Filipinką Aleksandrą Jalą.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Ponad 1800 kilometrów w 10 dni, wiele godzin spędzonych na rowerze i tysiące metrów przewyższeń. 10 młodych osób już po raz czwarty wyruszy w pielgrzymce rowerowe HDM. Cel z Bodzanowa na dwóch kółkach dotrzeć do La Salette, gdzie 180 lat temu objawiła się Matka Boża.
10: Każdy z tych rowerzystów będzie wiózł ze sobą swoją intencję, tą, którą ma w sercu. Każdy z nich ma swoje przemyślenia, doświadczenia. Też ten trud i zmaganie się z samym sobą. To jest czas kształtowania charakteru, kształtowania też swojego zaufania wobec Pana Boga.
9: Mówi ksiądz Marcin Napora z parafii świętego Piotra i Pawła w Bodzanowie. Trwają ostatnie przygotowania. Pielgrzymka wyruszy 26 lipca. Do La Salette dotrą 4 sierpnia. Dzisiaj rusza 39. edycja słynnego festiwalu teatrów ulicznych. W tym roku impreza pod hasłem La Strada odbędzie się w aż dwóch odsłonach i zyska zupełnie nowe lokalizacje. Obok rynku głównego czy podgórskiego widowiska akrobatyczne, cyrkowe i taneczne artystów z całego świata zobaczycie też w Dworku Białoprądnickim. Wstęp na spektakle jest darmowy.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
9: W Krakowie po południu nawet 23 stopnie, przez chmury będzie przebijać się słońce i nie powinno padać, biometr niekorzystny.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Na dobry początek Robert Miles, One and One w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Ale się przyjemnie zrobiło, prawie 19 minut po godzinie 14. No można było poczuć, że wakacje gdzieś, prawda, w tle. Chociaż być może jeszcze jesteśmy przed urlopami, a być może niektórzy już dobrze się na swoich bawią. To troszkę tylko zazdrościmy, ale właśnie odpoczywajcie całym sobą, że tak powiem. A ponieważ na pewno będą jeszcze okazje, żeby się gdzieś nad wodę wybrać teraz w sezonie, to mam dla was w prezencie ręcznik plażowy od Radia Plus. Gdyby ktoś potrzebował takiego ręcznika, to śmiało można do mnie napisać SMS pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
9: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
10: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. W Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
11: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów 21,99, a ketchup pudliszki 700 gramów jedynie 6,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Reklama.

0: Madonna. Dzwoniłem się właśnie do Izy. Izo, dzień dobry.
1: Witam.
0: Dzień dobry. Czy już był jakiś urlop, czy dopiero będzie przed tobą?
1: No właśnie, od poniedziałku się rozpoczyna.
0: Ale super. I gdzie się wybieracie?
1: My mieszkamy na Mazurach i urlop spędzamy na Mazurach.
0: Świetnie. A powiedz, bo mam dla ciebie ręcznik plażowy. Będzie jakaś okazja, żeby go gdzieś nad wodą użyć w najbliższym czasie?
1: Oczywiście. Wybieramy się na spływ kajakowy Krutynią. Także na pewno ręcznik będzie użyty.
0: Świetnie, to bardzo się cieszę. Życzę w takim razie świetnego kajakowania, dobrego urlopu i do usłyszenia.
1: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia. Pozdrawiam Radio Plus Olsztyn.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego. No a teraz Radio Plus piątkowo, wakacyjnie. Las Ketchup, Aserehe.

0: reklama. Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: nasza śliczna wiolonczelistka to Skaldowie. Za chwilę o godzinie 15 w Radiu Plus pora na wiadomości, a będzie je miał dla nas Michał Konopiński.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, złoty 99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
6: Uff, ale gorąco.
7: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
8: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
10: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
11: Wiosna, wiosna,

0: Kraków.
1: Ważna rozmowa o relacjach polsko-ukraińskich. W Warszawie zakończyło się spotkanie szefów MSZ-u. Groził nożem pracownikom urzędu w Sosnowcu, miał ponad 3 promile. Przejadł na rowerze 1800 km. Przygotowania do rowerowej pielgrzymki do La Salette. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ukraina ma tonować nastroje i studzić emocje w relacjach z Polską. O takich sygnałach z Kijowa mówi premier Donald Tusk. W Warszawie był dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. O tym Michał Rawa.
2: To spotkanie trwało około godziny, na razie nie znamy jego szczegółów.

0: ale według słów premiera Donalda Tuska ukraińskie władze zrozumiały, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę o kwestiach historycznych i nie eskalować napięcia w obustronnych relacjach.
1: Zobaczymy, to pewnie jest długi proces, ale jak wiecie, jestem przekonany, że dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę.
0: Ustalenia z rozmowy szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy poznamy zapewne niedługo na konferencji prasowej Radosława Sikorskiego i szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: A ta za chwilę ma się rozpocząć. Przypomnijmy, napięcia między Warszawą a Kijowem pojawiły się po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu orderu Orła Białego. 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Mężczyzna został zatrzymany, miał ponad 3 promila.
3: W czwartek przed południem do jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego przyszedł mężczyzna, aby zapytać o kwestie związane z czynszem. Dostał pismo, w którym jasno było zaznaczone, że musi płacić czynsz. Bardzo mu się to nie spodobało. Po chwili spokoju stał się agresywny, wyciągnął nóż i zaczął grozić urzędnikom.
2: Mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy. Mężczyzna wyszedł z urzędu jeszcze przed przyjazdem policji, ale szybko został zatrzymany, mówi Bartłomiej Mysłek z policji.
4: Po kilku chwilach został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim być 49-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
2: No to nie pierwszy akt agresji wymierzony w miejskich urzędników. Kilka tygodni wcześniej ktoś zdemolował stanowisko obsługi mieszkańców. Sejm uchwalił ustawę o zakazie telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Będą jednak wyjątki związane z koniecznością używania telefonów ze względu na stan zdrowia. Dla uczniów rozstanie z komórką może być trudne.
5: Można tam znaleźć dużo informacji. Do edukacji są nam potrzebne.
6: Kiedy jak jesteśmy na świetlicy, to możemy coś sobie pograć na tych komórkach.
7: Telefony powinny być na przerwach.
2: Jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, przepisy będą mogły wejść w życie już 1 września.
8: Wiadomości Radia Plus.
2: Ponad 1800 kilometrów w 10 dni. Wiele godzin spędzonych na rowerze i tysiące metrów przewyższeń. 10 młodych osób już czwarty raz wyruszy w pielgrzymkę rowerowe HDM. Celem z Bodzanowa na dwóch kółkach dotrzeć do Lasa Lec.
9: Z jednej strony potrzebna będzie wytrwałość, ale z drugiej strony dużo szczęścia i opieki Pana Boga, dlatego że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Kwestie techniczne, mogą się pojawić jakieś usterki. Też taką trudnością jest znalezienie noclegów, dlatego że nie zawsze możemy te noclegi wcześniej sobie wyznaczyć.
2: Mówił ksiądz Marcin Napora z parafii świętego Piotra i Pawła w Bodzanowie. Trwają ostatnie przygotowania do rowerowej pielgrzymki, która wyruszy 26 lipca.
10: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Od jutra duże utrudnienia w centrum Krakowa. Rozpoczyna się remont ulicy Grzegorzeckiej. Prace potrwają 6 tygodni, zakończą się w połowie sierpnia. W tym czasie wymieniona zostanie część torowiska i nawierzchni. Prace obejmą odcinek od ulicy Wielopole do ulicy Rzeźniczej. Będą zmiany w komunikacji miejskiej i objazdy. Barwne stroje, występy zespołów z całego świata, widowiskowe parady i warsztaty. To czeka podczas 12 międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. To 8 dni pełnych muzyki i tańca. Na scenach w Myślenicach w Krakowie i Krynicy Zdroju zaprezentuje się 300 artystów z 4 kontynentów.
11: W tym roku bardzo mocno reprezentowana jest Ameryka Południowa, ponieważ mamy 5 zespołów z Ameryki Południowej. To Meksyk, Paragwaj, Ekwador, Panama oraz Chile. Oprócz tego USA, z Ameryki Północnej, z Europy 3 zespoły. To Serbia, Rumunia oraz Węgrzy. No i z Azji Tajwan. Nie może też zabraknąć reprezentantów tutaj Myślenic Małopolski, czyli zespołu pieśni i tańca Ziemia Myślenicka.
10: Mówił Tomasz Pawlak, dyrektor artystyczny. Festiwal odbędzie się między 13 a 20 lipca.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
10: W Krakowie popołudnie pogodne, bez opadów, ale też bez upałów, bo do 23 stopni. Jutro dużo więcej słońca, a w niedzielę deszczowo.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Romantycznie teraz w Radio Plus Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Dzień dobry, Janek Pasterski.
8: Radio.

0: Wszystkie kończyny poruszały się teraz rytmicznie. Michael Jackson, Black or White. No to przedsmak tego, co się będzie działo dzisiaj wieczorem, ale także jutro, piątek, sobota, klasycznie prywatka z Radiem Plus od 20 do północy i Marek Sierocki za konsoletą. Bardzo mało mówienia, za to bardzo dużo grania. A ponieważ mamy wakacje, to również od poniedziałku do czwartku taka nieco krótsza wersja prywatki od 20 do 22. No to można powiedzieć, że 6 dni w tygodniu świetnie się bawimy. Radio
1: Plus. Reklama.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Copol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Copol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Copol to tradycja dobrego smaku.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
7: Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk, klasa M, 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Reklama.

przyjemnie sączące się dźwięki z głośników w Radio Plus w to piątkowe popołudnie. Vanessa Paradis, Żole Taxi. No weekend coraz bliżej, bo to już właściwie 16 będziemy mieli za jakieś 23 minuty. To co? To przynajmniej tak w myślach. Ja proponuję teraz krótki odpoczynek na plaży, szum oceanu, jakieś palmy. Oni nas tam przyniosą. Goombay Dance Band i Son of Jamaica.

0: Reklama.
1: Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
1: A pamiętasz Rabkoland?
2: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
1: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
2: To jakbyś nie był tam wcale.
1: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
4: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
5: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
6: Reklama.

0: Kraków. Warszawa i Kijów usiadły do wspólnego stołu. Musimy wrócić do spokojnego dialogu, mówi szef MSZ-u. Poseł Janusz Kowalski użył do zagłosowania nie swojej karty. PSL żąda konsekwencji. Śnieg i mróz będą też ostrzeżenia dla turystów w Tatrach. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dyplomacja lubi ciszę, a Warszawa i Kijów muszą wrócić do spokojnego dialogu, przekonuje szef polskiego MSZ-u po spotkaniu z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą. Nie ma alternatywy dla współpracy obu krajów, zaznacza Radosław Sikorski.
1: Mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterowie to są osoby, co do których możemy wszyscy się zgodzić, a nie będą to osoby, które będą nas dzielić.
0: Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że bez uporządkowania kwestii historycznych Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej.
2: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia. Znaczy, między przyjaciółmi to jest najgorsze, co można robić. Polska jasno i wyraźnie mówi, bo chcemy traktować Ukrainę jak przyjaciół, a między przyjaciółmi rozmawia się po prostu szczerze.
0: Relacje Kijowa i Warszawy są napięte od tygodni. Zaczęło się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu orderu Orła Białego. Sprawie przyjrzy się prokuratura. PSL żąda konsekwencji dla Janusza Kowalskiego. Poseł niezrzeszony, a wcześniej w PiS-ie, użył w Sejmie karty do głosowania parlamentarzysty ludowców Jarosława Rzepy. Prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi już czynności sprawdzające. Złożenie zawiadomienia zapowiedział też szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
3: No to jest rzecz naganna. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane. Chcę przypomnieć kazus pana posła Andrzeja Fedorowicza.

0: Kowalewicza z LPR-u, który doczekał się za podobne zachowanie roku więzienia w zawieszeniu.
1: Janusz Kowalski zaraz po incydencie tłumaczył, że doszło do pomyłki.
2: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omałkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana reasumpcja, zwykła omyłka.
1: Sprawa ma być też zgłoszona do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej. Znamy wyniki egzaminu ósmoklasistę. Średni wynik sprawdzianu z języka polskiego to 65% i 55% z matematyki. Najlepszy wynik uczniowie uzyskali z języka angielskiego, to średnio aż 79%. Najlepiej uczniowie opanowali umiejętności odczytywania tekstów ikonicznych, wykonywanie działań na potęgach i znajomość funkcji języka angielskiego. A najgorzej...
3: rozpoznawanie podmiotu i przydawki w zdaniu pojedynczym. W matematyce to myślenie abstrakcyjne i łączenie wiedzy z różnych działów matematyki, algebry i geometrii przestrzennej. Natomiast w języku angielskim to znajomość środków językowych.
1: Komentuje Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do egzaminu w maju przystąpiło ponad 386 tysięcy uczniów.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Było gorąco, a teraz czas na mróz. W Tatrach zrobiło się zimno i w weekend nad ranem na szczytach mogą pojawić się lód czy śnieg. Według prognoz na Rysach, Łomnicy czy Gerlachu temperatura spadnie poniżej zera, a w ciągu dnia będzie w granicach 2-3 stopni.
5: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
1: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po weekendzie lepiej nie będzie. We wtorek w najwyższych partiach gór odczuwalna temperatura może spaść nawet do minus 10-12 stopni.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Australia z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Oglądaj Mundial od 19.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
2: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
1: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
3: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
10: Reklama.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałem do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: reklama.
1: Benvenuto al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo.

0: Co dalej w sprawie afery w Szpitalu Południowym? Stanowiska straciły już dwie wiceprezydent Warszawy. Ogień w gdańskim porcie opanowany. Akcja trwa już kilkanaście godzin. Stany Zjednoczone już świętują 250 lat niepodległości. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie wiceprezydent straciły stanowiska. Czy to koniec z rozliczeniami w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym? Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały dzisiaj z funkcji wiceprezydenta stolicy. Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za politykę zdrowotną. Machnowska-Góra była w zarządzie Szpitala Południowego.
1: Dobrowolne rezygnacje ze stanowisk w ratuszu to na razie pierwsze konsekwencje polityczne. Prezydent Warszawy mówi, że nie chce podejmować pochopnych decyzji.
2: To winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd.
1: Ale premier Donald Tusk sugeruje, że ani Rafał Trzaskowski, ani szef warszawskich struktur KO, minister MSWiA Marcin Kierwiński niczego obawiać się chyba nie muszą.
3: Dymisje na różnych szczeblach ludzi odpowiedzialnych za sytuację w Szpitalu Południowym już nastąpiły, włącznie z dzisiejszymi rezygnacjami.
1: Czarne chmury zbierają się za to nad szefem NFZ i minister zdrowia. Premier daje im czas do wtorku na przygotowanie rekomendacji w sprawie naprawy kryzysu związanego z wysokością wynagrodzeń lekarzy.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Ogień w porcie Gdańsk opanowany. Po blisko 14 godzinach ustabilizowała się sytuacja na pokładzie Masowca pod banderą panamską. Pożar w ładowni zlokalizowano i już się nie rozprzestrzenia. Ale to nie koniec pracy strażaków. Akcja dogaszania prowadzona jest z lądu i przy wsparciu specjalistycznych statków.
4: Profilaktycznie służby tutaj rozłożyły w wodzie zaporę, która będzie eliminowała przedostawanie się wód popożarowych do Zatoki Gdańskiej.
0: Relacjonuje Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Przyczyny pożaru będą ustalane po zakończeniu akcji gaśniczej. Zaatakował policjanta i naraził dzieci na niebezpieczeństwo. Pijany sternik z zarzutami. 47-latek pływał łodzią motorową po jeziorze Mamry z trojgiem dzieci. Był pijany i zasnął, a dzieci nie mogły go obudzić. Policję zaalarmowała zaniepokojona matka, do której jedno z dzieci zadzwoniło.
5: Poinformowało ją o tym, że ojciec, który miał sterować łodzią, zasnął i nie ma z nim kontaktu. Kobieta niezwłocznie powiadomiła służby. Na miejsce skierowano również ratowników MOPR. Troje małoletnich dzieci w wieku 6, 7 i 11 lat decyzją sądu rodzinnego zostały przekazane pod opiekę jednej z matek.
0: Mówi Magdalena Hrynkiewicz z policji w Węgorzewie. 47-latek został zatrzymany w budynku.

0: komendy wyzywał policjantów, a jednego z nich uderzył głową. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem za narażenie zdrowia i życia dzieci, kierowanie łodzią mechaniczną w stanie nietrzeźwości i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Stany Zjednoczone już świętują 250. Dzień Niepodległości. Na zależnych od USA wyspach Guam i Marianach Północnych na Pacyfiku wybiła północ i jest już 4 lipca. Symbolicznie opuszczeniem słynnej kuli świętowanie rozpoczęło się na Times Square w Nowym Jorku. Kula tradycyjnie opuszczana jest jedynie w Sylwestra, tym razem pierwszy raz w historii w związku z okrągłą 250. rocznicą Deklaracji Niepodległości słynna kula będzie opuszczana za każdym razem, gdy północ wybije na kolejnym terytorium Stanów Zjednoczonych.

0: 4 minuty po 17. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: okazji przypadającej w tym roku 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych i święta 4 lipca, na Kopcu Kościuszki w Krakowie też przygotowano wyjątkową oprawę. Obok biało-czerwonej flagi naszej, polskiej, rozłożona została również flaga Stanów Zjednoczonych i obie monumentalne flagi rozpościerają się od szczytu aż do stóp kopca.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Ale zajmijmy się tym, czym zajmowali się dzisiaj nasi reporterzy. Grupy krwi 0 RH minus, B RH minus, A RH plus. To najbardziej potrzebne w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W wakacje jest mniej dawców i aby zapasy się nie wyczerpały, po raz kolejny rozpoczyna się akcja Oddaj krew, odwiedź gastro. Podamy szczegóły. W Tatrach robi się zimno. W weekend nad ranem na szczytach pojawić się może nawet lód, może spaść śnieg. Będzie niebezpiecznie, a TOPR i tak już ma pełne ręce roboty, więc powiemy je o tym. W Zakopanem z kolei gubią się i dzieci, i seniorzy. Policja codziennie odbiera takie zgłoszenia. Oczywiście sprawy szybko się kończą, osoby się odnajdują, ale brak uwagi i bezmyślność turystów zakopiańskie służby i dziwi, i martwi. Rowerowa pielgrzymka wyrówczy z parafii w Bozanowie do La Salette, gdzie 180 lat temu objawiła się Matka Boża. To ponad 1800 kilometrów, setki godzin na rowerze i tysiące metrów przewyższeń.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: O tym będziemy mówić do 18 w magazynie reporterów.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Krwi wyprodukować się nie da, ale można się nią dzielić. Latem jest ona szczególnie potrzebna, dawców jest mniej niż zwykle. Po raz szósty trwa akcja Oddaj krew, odwiedź gastro. Ta akcja zachęca do dzielenia się tym bezcennym darem. W tym roku do akcji dołączyła spora liczba lokali gastronomicznych, jest ich ponad 40. Dawcy krwi są poszukiwani. Najbardziej brakuje grupy 0 RH-, ale każda krew jest na wagę złota.
2: Mogę uratować komuś życie i zrobić jakiś dobry uczynek dla kogoś. Mam w sobie po prostu potrzebę pomagania innym ludziom.
3: Mam już legitymację drugą honorowego dawcy. Zbliżam się do pierwszej, więc oddałem około 13 litrów krwi, bądź jej składników. Oddawanie krwi traktuję jako dobry uczynek, jako pomaganie innym. Może się zdarzyć taka sytuacja, że ja będę tego potrzebował, więc też chciałbym, żeby ktoś mi w taki sposób pomógł.
4: Beata Mazurek, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Bardzo byśmy zachęcali i prosili o przyjście osoby, które mają grupę 0-. Jest to grupa uniwersalna, konieczna do zabezpieczenia pacjentów, którzy ulegli nagłym wypadkom i nie ma czasu na oznaczanie grupy krwi. Tutaj możemy powiedzieć, że stany są w miarę jeszcze dobre, ale szybko topnieją.
5: One zmieniają się latem. Czym spowodowane są braki krwi?
4: W okresie, kiedy udajemy się na wypoczynek, na urlopy, wyjeżdżamy za granicę, ilość osób, która zgłasza się do oddania krwi, zdecydowanie się zmniejsza. Zmniejsza się też z tego powodu, że młodzież, studenci nie mają zajęć, również wyjeżdżają na wakacje, a oni w Krakowie, w naszym województwie, stanowią dość liczną grupę krwiodawców, więc wyjeżdżając poza Kraków, tracimy ich.
5: W uzupełnieniu zapasów krwi pomaga akcja Oddaj krew, odwiedź gastro.
6: Krzysztof Dąbrowa, organizator akcji. Akcję organizujemy już po raz szósty. Jest to akcja taka oddolna krakowskiej gastronomii. Chcemy w tym okresie, kiedy krwi brakuje najbardziej, kiedy te banki krwi świecą największymi pustkami, dać taki dodatkowy motywator dla tych, którzy jeszcze się wahają, czyli prezent od nas, od restauracji, od barów, od pubów, od kawiarni. Akcja polega na tym, że krwiodawca, kiedy zgłosi się do jednego z punktów, czy to Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, czy Wojskowego, po oddaniu krwi otrzyma taki kupon. Na tym kuponie nadrukowane są logotypy restauracji, lokali i z tym kuponem może udać się do wszystkich lokali, które goszczą akcję w danej edycji. W tym roku to 43 lokale i w każdym z nich otrzyma coś pysznego. Myślę, że jest fajna zachęta do tego, żeby zdecydować się oddać krew. Motywacja dla tych, którzy może zapomnieli już o swojej regularności, ale też pewnie dla tych, którzy jeszcze wahają się, może trochę się boją. Naprawdę nie ma czego się bać.
4: Oprócz akcji restauratorów krakowskich mamy też niespodzianki. W każdy dzień tygodniu w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa na ulicy Rzeźniczej 11 dla osób, które jako pierwsze zgłoszą się do oddania krwi, też mamy drobne niespodzianki.
5: Dlaczego pełny magazyn krwi jest tak ważny? Do czego krew jest potrzebna?
4: Krew jest potrzebna każdego dnia. Codziennie odbywają się liczne procedury medyczne, w tym rozległe zabiegi operacyjne wymagające przetoczeń dużych ilości krwi. Dlatego my jako Regionalne Centrum Krwiodawstwa musimy dbać o to, żeby stany krwi były ciągle bezpieczne, tak żeby nie było problemów z realizacją zapotrzebowań, które spływają z małopolskich szpitali. Oddanie krwi jest wyjątkowym gestem. Świadczy o dobrej woli, ogromnym sercu, odpowiedzialności społecznej.
6: Krew to jest coś, czego mimo rozwoju medycyny nie jesteśmy w stanie ani kupić, ani wyprodukować. To jest coś, co możemy pozyskać tylko dzięki dobroci drugiego człowieka.
1: Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca przynajmniej 50 kilo. W Krakowie krew można oddać w oddziałach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także w czasie akcji terenowych. Najbliższa taka akcja w niedzielę. Krwiobóz będzie stał przy parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny i przy Centrum Medycyny Profilaktycznej na ulicy Komorowskiego pod numerem 12. 17 minut po 17:00 OMD w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
2: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rapce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
1: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
2: To jakbyś nie był tam wcale.
1: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
4: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Uff, ale gorąco.
10: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
11: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
12: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: pierwszy tydzień wakacji był bardzo pracowity dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomogli już 60 turystom.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Na szczęście nie doszło do śmiertelnego wypadku w górach, ale jeden z turystów, który na szlaku doznał zawału serca, jednak zmarł po przewiezieniu do szpitala. Mówić będzie Jakub Hornowski, ratownik Topru.
2: Dość pracowicie, aczkolwiek były takie dni, kiedy rzeczywiście było dużo pracy, były takie dni, kiedy ten spokój dawał się odczuć. Także ciężko jest tutaj mówić o jakimś drastycznym wzroście. Oczywiście wiadomo, te liczby są dosyć wysokie, bo w ciągu tygodnia około, w zaokrągleniu tego pierwszego tygodnia wakacji, Topr pomagał ponad 50, około 60 osobom.
3: Tomasz Zając, Zaczeński, Park Narodowy.
4: No widać też było po frekwencji, że jednak ludzie w te góry przyszli z tego względu, że no po prostu ta pogoda dopisała i można było realizować te ambitniejsze cele, można było pójść w wyższe partie Tatr, no bo szczególnie w piątek i w sobotę no pogoda była stabilna, dopiero od niedzieli były te popołudniowe burze, które od poniedziałku zrobiły się już bardzo, powiedzmy, dynamiczne, no i towarzyszyły temu wszystkiemu dosyć mocne opady deszczu.
2: Przyczynami interwencji najczęściej jednak, jak zawsze u nas, są urazy. Na szczęście w większości przypadków to nie są poważne rzeczy, ale na tyle utrudniające powrót z gór ludziom, że potrzebują naszej pomocy, aczkolwiek zawsze jest tam pewien odsetek zachorowań różnego rodzaju, czyli sytuacji, w których nie doszło do obrażeń.
4: To jest tak zwana klasyka morskiego oka. Jeżeli planujemy wyjazd w weekend w tamtą stronę, no to musimy najpierw kupić bilet, najpierw upewnić się, czy jest w ogóle to miejsce parkingowe, no bo jeżeli nie kupimy tego biletu przez internet wcześniej, no to jak przyjedziemy, to prawdopodobnie nie będziemy mieli możliwości zaparkowania. To oczywiście nam trochę zepsuje plany na dany dzień, no i pewnie też i humor.
2: Najczęściej pomagamy jednak potkniętym, skręconym i w jakikolwiek inny sposób uszkodzonym, najczęściej kończyną.
5: Akurat to był tydzień gorący bardzo pod względem pogodowym, tak? Że też zdarzały się sytuacje takie po prostu, że ktoś osłabł, odwodnienia i tak dalej.
2: Tak, natomiast jakiegoś takiego drastycznego piku w związku z odwodnieniami, bólami głowy i objawami związanymi, wynikającymi z upału, nie mieliśmy.
5: No, było gorąco, a teraz śnieg.
4: Zgadza się, no ta pogoda jest bardzo dynamiczna. W zeszłym tygodniu, w zeszły weekend była fala upałów, no a teraz przyszło to powietrze polarnomorskie, które przyniosło zupełną zmianę temperatur na najwyższych szczytach, czyli na Łomnicy, Gerlachu. No teraz te najbliższe dni w nocy, te spadki temperatur mogą sięgnąć minus 1, minus 2 stopnie. Już dzisiaj na Łomnicy było tylko plus 2, możemy powiedzieć. Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę. No więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Więc można powiedzieć, jak na tą porę roku będzie po prostu zimno, zrobi się takie odczucie bardziej jesienne. Także planując te wyjścia, to miejmy to na uwadze, że jednak no, trzeba się dosyć grubo ubrać, trzeba wziąć grubą kurtkę, trzeba na pewno wziąć czapkę, rękawiczki, jeżeli planujemy gdzieś wyżej te wyjścia.
0: Uważać trzeba w związku z prognozowaną wilgocią i obniżaniem temperatury, to w najwyższych partiach gór nad ranem może wystąpić oblodzenie, może też spaść trochę śniegu. To oznacza, że będzie ślisko i niebezpiecznie.

0: Czy Państwo wiedzą, że jutro w Krakowie rozpocznie się ważny remont w środku miasta, remont ulicy Grzegorzeckiej? Place zaplanowane są aż do połowy sierpnia. Są one konieczne z uwagi na zły stan nawierzchni, szczególnie w rejonie torowiska tramwajowego. Ulica musi zostać czasowo wyłączona dla przejazdu samochodów i ruchu rowerowego na odcinku, który objęty będzie remontem. A remont będzie podzielony na 3 etapy. Będzie też wstrzymany ruch tramwajowy na odcinku od ronda Grzegorzeckiego przez Grzegorzecką Ditla do węzła Starowiślna. Po zakończeniu prac organizacja ruchu ma wrócić do stanu sprzed remontu.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 1800 kilometrów chcą przemierzyć w 10 dni. To będzie wiele godzin spędzonych na rowerze i tysiące metrów przewyższeń do pokonania. 10 młodych osób już po raz czwarty wyruszy w pielgrzymce rowerowe SDM. Z Bodzanowa na dwóch kółkach chcą dotrzeć do La Salette, gdzie 180 lat temu objawiła się Matka Boża. Trwają ostatnie przygotowania do rowerowej pielgrzymki, która wyruszy 26 lipca.
2: Ksiądz Marcin Napora, parafia świętych apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie. Rozpoczniemy tę naszą wyprawę uroczystą mszą świętą, której przewodniczyć będzie prowincjał generalny Saletynów w Polsce, ksiądz Grzegorz Zembroń, i wyruszymy w stronę Czech. Pierwszy nasz nocleg zaplanowany jest w Cieszynie, po stronie polskiej jeszcze. W pierwszy dzień planujemy pokonać 140 km i w kolejnych dniach będziemy się przemieszczać przez Czechy, Austrię, Szwajcarię, aż dotrzemy do Francji. Planujemy pokonać ten dystans 1800 km w ciągu 10 dni. Do tego mamy zapewnione 3 dni takiej rezerwy, gdyby coś się wydarzyło na trasie. Planujemy zostać przynajmniej jeden dzień, może 2 dni właśnie w La Salette, doświadczyć tego miejsca pięknego.
3: Jak narodziła się ta rowerowa pielgrzymka?
2: Rowerowa SDM to już 4. edycja w tym roku inicjatywy, która została zainicjowana przy okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w 2023 roku w Lizbonie. Wtedy tam do Lizbony dotarliśmy w małej, trzyosobowej grupie na rowerach, pokonując 3600 kilometrów z Krakowa. Postanowiliśmy wtedy uczcić Światowe Dni Młodzieży w takiej sportowej, aktywnej formie i od tamtego czasu co roku organizujemy wyprawy rowerowe, wyznaczając sobie coraz dalsze cele. W kolejnym roku naszym celem było Wieczne Miasto, był Rzym. Tam dotarliśmy, pokonując 1600 kilometrów w grupie 11-osobowej. Wyruszyliśmy wtedy już po raz pierwszy z parafii Bodzanów. Rok temu naszym celem stał się Stambuł. Chcieliśmy uczcić 1700. rocznicę obrad Soboru Nicejskiego, a tym razem jest to La Salette, Sanktuarium Matki Bożej.
3: Jaki jest cel?
2: Chcemy uczcić tę piękną 180. rocznicę objawienia w tym miejscu. Natomiast każdy z uczestników, a tych uczestników jest 10, w tym są dwie dziewczyny, niesie i będzie wiózł ze sobą swoją intencję, tą, którą ma w sercu. To są młode osoby, między 16 a 20 rokiem życia, więc każdy z nich ma swoje przemyślenia, doświadczenia. Też ten trud i zmaganie się z samym sobą, a jest to ogromna walka z samym sobą, ze swoim charakterem. To jest czas kształtowania charakteru, kształtowania też swojego zaufania wobec Pana Boga. Więc to jest taki czas wielkiego wysiłku, wielkiego wyzwania, ale piękny czas, który na długo, pewnie do końca życia, pozostanie w pamięci tych młodych ludzi.
3: Co będzie wyzwaniem na trasie?
2: Te wyprawy rowerowe są bardzo wymagające pod względem ilości pokonywanych każdego dnia kilometrów, ale także pod względem przewyższeń. Patrząc na trasę, pokonujemy te kilometry w obcych krajach, więc to jest też taka pewna trudność, która się może pojawić. I z jednej strony potrzebna będzie wytrwałość, ale z drugiej strony dużo szczęścia i opieki Pana Boga, dlatego że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Kwestie techniczne, mogą się pojawić jakieś usterki. Też taką trudnością jest znalezienie noclegów, dlatego że nie zawsze możemy te noclegi wcześniej sobie wyznaczyć, po prostu są zależne, jaka będzie dyspozycja dnia, czy uda nam się osiągnąć ten cel dnia, który sobie wyznaczymy. Czasami są to plebanie, czasami są to miejsca przy szkołach, są to jakieś bardziej zorganizowane miejsca. Wieziemy ze sobą namioty, wieziemy karimaty i śpiwory. Nasza wyprawa wiedzie przez Czechy, Austrię, Szwajcarię i Francję. Szukamy noclegów właśnie w tych państwach. Byłaby to dla nas ogromna pomoc i wsparcie, więc jeżeli ktoś ze słuchaczy byłby w stanie nam w jakiś sposób pomóc, to bylibyśmy za to bardzo wdzięczni i na pewno byśmy się odwdzięczyli modlitwą i wsparciem, dobrym słowem.
1: Pątnicy do sanktuarium w La Salette dotrą 4 sierpnia. W otoczeniu majestatycznych alpejskich szczytów zakończą maraton wspólną modlitwą i dziękczynieniem.

0: Reklama.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
2: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
3: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
2: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
4: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: Reklama.

0: W tłumie turystów w Zakopanem zgubić potrafi się każdy. I to zarówno w mieście, jak i na szlaku turystycznym w górach.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Dzieci kilkuletnie, nastolatki, a nawet seniorzy gubią się. Policja pod Tatrami w sezonie turystycznym niemal codziennie musi się z tym mierzyć. O tym mówić będzie Roman Wieczorek z zakopiańskiej komendy.
2: Widać, że na wakacjach ludziom umyka, że tak powiem, uwaga. Tak bym powiedział. To jest wasza codzienność, że macie takie zgłoszenia o zaginionych?
3: To prawda. Jest to pewnego rodzaju codziennością, ale poniekąd też trochę rozumiem te osoby, które przyjeżdżają na wypoczynek pod Tatry. No są zaoferowani tym pięknym miejscem, tłumem ludzi, gości, turystów. No ale niestety właśnie gdzieś umyka to, że należy sprawować we właściwy sposób opiekę nad dziećmi, nad osobami, które są od nich tak naprawdę zależne i które bez nich sobie nie poradzą. No i przykład właśnie z ostatniego okresu czasu. Zaginiona 13-latka na Gubałówce. Jak wiemy, tam na deptaku jest tłum ludzi. Bardzo łatwo będąc zainteresowanym jakimś artykułem na straganie, no stracić z oczu dziecko, które tam zostało, a później już jest problem z odnalezieniem się i podobny problem jest z osobami starszymi i mogą mieć problemy z możliwością poruszania się, mogą występować zaniki pamięci, nie wiedzą, gdzie mieszkają, skąd pochodzą, jak się nazywają.
2: Mamy przykład Gubałówki, depta, który w słoneczne dni jest rzeczywiście zapchany. Inne rejony, gdzieś też się zdarzają takie sytuacje?
3: Tak, no nie, pan rektor pamięta w zeszłym roku 8-latek zostawiony sam na szlaku tatrzańskim. Ciągle otrzymujemy podobne zgłoszenia, że dzieci gubią się czy na drodze do Morskiego Oka, czy na drodze pod Reglami, czy w Dolinie Chochołowskiej, Kościeliskiej. Na całe szczęście te wszystkie sytuacje no, dość szybko się rozwiązują. W ciągu 15-20 minut udaje się odnaleźć malucha, ale to właśnie pokazuje, że nie możemy przestawać być czujni. Musimy uważać na tych najmłodszych, którzy no, są zależni od nas.
2: Słyszałem, czytałem w internecie różne teorie, tak, żeby dziecko ubrać w jakieś jaskrawe kolory, żeby mu opaskę dać albo coś takiego z numerem telefonu do rodzica, jakoś się zabezpieczyć. Niektórzy nawet sugerują, żeby małe dzieci na taki no, smyczy prowadzić.
3: Tak, widzimy już różne rozwiązania w ubiegłych latach, ale to pokazuje, że jednak rodzice nie zostawiają tego tematu samemu sobie. Jednak myślą i przewidują, że może zdarzyć się taka sytuacja. No, wiemy, jakie są dzieci. Kilkulatek czy kilku nawet dziecko 10-11-letnie potrafi nas zaskoczyć nagle zmianą kierunku, zainteresowaniem się czymś innym, więc my jako opiekunowie powinniśmy dbać o to, żeby nie dochodziło do tych zaginięcia. Jedną z takich faktycznie najlepszych sposobów na pomoc w skontaktowaniu się z nami no, jest stosowanie takiej opaski na rączkę z numerem telefonów do opiekunów, zakładanie czegoś charakterystycznego dla dziecka. Widziałem też maluchy, które spacerowały z balonami przywiązanymi do nadgarstków, które te balony unosiły się w powietrzu i w tłumie było widać, gdzie to dziecko jest. Ale to nie zmienia faktu, że z dziećmi trzeba rozmawiać na temat bezpieczeństwa.
0: Policja apeluje też, żeby rodzice i dziadkowie nie straszyli mundurem swoich pociech, a raczej żeby przekonywali, że w sytuacji zagrożenia można się do policjanta zwrócić o pomoc.
1: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
0: W magazynie reporterów dzisiaj to już wszystko. Kolejny magazyn w poniedziałek od 17, bo w wakacje rozpoczynamy o 17. Karolina Suder i Łukasz Bobek przygotowali materiały. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. Cieszę się, że Państwo wysłuchali. Ja zostanę z Państwem do 20.
1: Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Reklama.

0: ciała czterech osób w mieszkaniu w Skawinie. Wśród ofiar jest noworodek. Celem będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu. We wtorek ruszy szczyt NATO w Ankarze. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska ma nowego biskupa pomocniczego. Ksiądz Wacław Grondalski przyjął święcenia. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia w podkrakowskiej Skawinie. Cztery ciała znaleziono w jednym z mieszkań. Noworodka, dwóch kobiet i mężczyznę. Służby ściągnięto na miejsce po zgłoszeniu od zaniepokojonego członka rodziny, relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące konieczności otwarcia mieszkania przy ulicy Niepodległości w Skawinie na prośbę policji. Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i umożliwieniu dostępu do mieszkania służbom prowadzącym czynności.
0: Na miejscu tragedii pracuje teraz policja pod nadzorem prokuratury. Celem szczytu NATO będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu, mówi wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski. We wtorek w Ankarze rusza szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone w Turcji?
2: Przede wszystkim kwestie przemysłu zbrojeniowego, na przykład przenoszenia produkcji amunicji z USA do Europy, czy rozwój systemów dronowych i antydronowych. Jednak jak mówi wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski, najważniejszą kwestią będzie
3: pokazanie Putinowi jedności Zachodu.
2: Niemal na pewno na szczycie pojawi się też wątek wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do polskiej delegacji, by nie składała kolejnych deklaracji finansowego wsparcia, bo mamy własne zobowiązania obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tle wciąż pozostaje też dyplomatyczny spór na linii Warszawa-Kijów.
4: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
2: Mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca.
0: O czym informował Jakub Krzyżak. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska ma nowego biskupa pomocniczego. Ksiądz Wacław Grondalski przyjął dziś święcenia biskupie w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce Antonio Guido Filipazzi. W uroczystości wzięło udział 17 biskupów, a także wielu księży, siostry zakonne oraz rodzina nowego biskupa.
5: Jan Grondalski czuje ogromną radość i dumę z braciszka. Całe życie patrzyłem na niego, jego postępowanie, jego drogę kapłańską, jestem pełen podziwu.
6: Ksiądz Wojciech Kolarz, no przede wszystkim bardzo ojcowskim. To, co mnie w nim zadziwiło od samego początku, kiedy zaczęliśmy współpracę, że nie było relacji proboszcz, wikariusz, takiej sensu stricto urzędowej, ale taka ojcowska relacja.
0: Biskup Wacław Grondalski podczas święceń otrzymał pierścień, pastorał i mitrę.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Wystarczy przywiązać magnes do liny, wrzucić go do wody i sprawdzić, co przyciągnie. Pasjonaci z Fundacji Zielone Jutro regularnie spotykają się w Bydgoszczy, by wyławiać zalegające na dnie odpady. Magnes działa jak wędka, przyznaje Kamil Łęczycki z Fundacji.
8: Udało nam się także wyłowić dwa artefakty, które wylądowały w muzeach bydgoskich. Był to kolt z XIX wieku i

prawie 4 minuty po 18. Do 20 będę z Państwem. Myślę, że nie będziemy się nudzić, bo mam przygotowane dla Państwa niespodzianki. Bogdan Ingerslewen, kłaniam się.

tę niedzielę Kraków zabrzmi inaczej. Przed nami niedziela nowoorleańska. To jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń tegorocznej edycji Summer Jazz Festival Kraków. W południe w kawiarenkach przy rynku głównym zaczną występować znane i lubiane krakowskie zespoły, m.in. Old Metropolitan Band, Playing Family, Hot Swing, Boba Jazz Band. Stworzą niepowtarzalny klimat jazzowego święta w samym sercu miasta. O 17 z rynku głównego na Plac Szczepański wyruszy barwna parada nowoorleańska, którą poprowadzi wyjątkowa grupa 12 saksofonistów z całej Europy. Zwieńczeniem dnia będzie wielki koncert na Placu Szczepańskim. Na scenie wystąpią artyści z Polski, Włoch i z Hiszpanii. Grażyna Łobaszewska.

0: Po fali upałów przyszło wreszcie ochłodzenie, ale w niektórych rejonach przeszły gwałtowne burze. Teraz się znów rozpogadza. Trzeba się liczyć z tym, że znów będzie ciepło. Tu mam zadanie dla Państwa. Chodzi o poradę. Jak schłodzić mieszkanie w takie dni? Czy mają Państwo jakieś sposoby, żeby temperaturę obniżyć choć o kilka stopni? Nie mówimy tu o klimatyzacji, ale o innych takich prostych, domowych, sprawdzonych przez Państwa trikach. Jeśli tak, proszę pisać b.ingersleben@radio-plus.pl. W mailu proszę oczywiście się przedstawić i na wszelki wypadek podać numer telefonu, bo do kogoś z Państwa oddzwonię i poproszę o omówienie takiego sposobu na obniżenie temperatury w domu. Warto spróbować, za ciekawy pomysł będzie fartuch Radia Plus do wykorzystania albo w kuchni, albo podczas grillowania. b.ingersleben@radio-plus.pl. Jak schłodzić mieszkanie? Choć trochę.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Uff, ale gorąco.
9: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
10: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
0: Reklama.

0: Postawiłem warunek, że nie rozmawiamy o klimatyzacji. Pytałem, czy macie Państwo jakieś sposoby na to, żeby choć trochę obniżyć temperaturę w domu, w mieszkaniu, w upalne dni. Pan Paweł odpisał błyskawicznie. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Jakie to pan ma sprawdzone sposoby, które działają, a nie tylko się je stosuje?
1: Generalnie najprostsze sposoby oprócz klimatyzacji w domu stosuję to zamykanie rolet z rana przed wyjściem do pracy, w szczególności od strony wschodniej, gdyż no, od rana samego operuje słońce. Jak przychodzę z pracy, również w stronę zachodnią zamykam, albo też rano dużo wcześniej rolety zamykam. Wychodzę na chwilę, 10 minut i od strony wschodniej robię przewiew, a dodatkowo no to jakieś sposoby związane z wentylatorami, które też posiadam mechanicznymi, aby ten obieg powietrza wprowadzić i ciągnąć więcej tego chłodnego powietrza ze strony wschodniej. Tak sobie radzę w upalne dni.
0: No to jest kilka różnych czynności, bardzo różnych, które trzeba wykonać, żeby jakoś tę temperaturę próbować obniżyć. Czy zrobił pan kiedyś eksperyment, nie wykonał tego wszystkiego i sprawdził, ile stopni można zyskać, zasłaniając okna tymi roletami i robiąc przeciągi?
1: Myślę, 3-4 stopnie jestem w stanie tą temperaturę w mieszkaniu obniżyć, także jeżeli ona wynosi 28 stopni, a 24, naprawdę ten komfort jest odczuwalny, a w szczególności jeszcze jak dopływ jest świeżego powietrza od strony wschodniej, już gdzie po południu jest zacienienie, no to po prostu czuć to zupełnie inaczej.
0: 4 stopnie różnicy.
1: Można jakby egzystować takie upały.
0: 4 stopnie do różnicy, jeśli się uda uzyskać, to naprawdę jest nie do pogardzenia. Lubi pan grillować? Jest gdzie grillować?
1: Tak, jest gdzie grillować, jest ogród, jest taras, także jak najbardziej.
0: No to super, tak jak wcześniej obiecałem, fartuch Radia Plus powędruje do pana.
1: Dziękuję.
0: Będzie pan używał, czy już ma pan na tyle fartuchów, że ten raczej w kuchni, a nie do grilla?
1: Ja przyznam szczerze, że nie mam fartucha, także że jak najbardziej się przyda.
0: Ma nawet kieszonki, także można jakieś tam podstawowe narzędzia do tych kieszonek sobie włożyć i paradować z nimi wokół grilla. Udanego grillowania i oby nie było nam już tak gorąco jak do tej pory.

Kolejne pytanie związane z upałami, ale troszkę inne, będzie po godzinie 19. Być może Państwo mają jeszcze inne metody na schładzanie domów, mieszkań w czasie upałów, a Pan Paweł podał tyle różnych sposobów, że można skorzystać z nich i połączyć, jeśli jeszcze czegoś Państwo nie stosowali. Ja mam natomiast inną propozycję. Mam dla Państwa propozycję na niedzielę, na wczesny wieczór. Teatr Praska 52 w niedzielę o 18 wystawia Imię. To komedia francuska. Czy jedno imię może wywołać rodzinny konflikt? Co się stanie, jeżeli podczas spokojnej kolacji padnie niewinne pytanie o wybór imienia dla dziecka? Imię to błyskotliwa francuska komedia, w której zwykłe spotkanie towarzyskie wymyka się spod kontroli. Temperatura rośnie, a niewinna rozmowa zamienia się w emocjonalną bitwę, stając się okazją do wyrównania dawnych porachunków i też do ujawnienia sekretów skrywanych przez lata. Będą cięte riposty, inteligentne dialogi i mistrzowskie tempo, co wszystko sprawi, że spektakl równocześnie będzie bawić i skłaniać do refleksji. To komedia, do której z pewnością chce się wracać. Tak autorzy piszą o tej komedii. Można ją zobaczyć na scenie Teatru Praska 52 w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Mam dla Państwa dwuosobowe zaproszenia. b.ingersleben@radio-plus.pl to adres, pod który trzeba pisać, żeby to dwuosobowe zaproszenie otrzymać. No, widzę, że Państwo coraz sprawniej wpisują ten adres mailowy do swoich przeglądarek. Pani Małgorzata już zdążyła napisać, mail dotarł. Pani Małgorzato, za chwilę odpowiem.

Kraków już dziś staje się europejską stolicą teatru ulicznego. Rozpoczyna się 39. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Ulica. Ten przegląd organizowany jest przez krakowski teatr KTO, La Strada. Taki jest hasło tegorocznego przeglądu teatrów ulicznych. Od dziś do niedzieli nasze miasto wypełnią artyści z kilkunastu krajów. Będą spektakle pod gołym niebem, widowiskowy cyrk, współczesny teatr tańca i niezwykłe spotkania z publicznością. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest bezpłatny. Nie sposób szczegółowo podać, co, gdzie i kiedy się wydarzy.

Dziś 3 lipca w 1968 roku, w czasie wizyty w domu Joni Mitchell w Laurel Canyon, po raz pierwszy wspólnie zagrali David Crosby, Stephen Stills i Graham Nash. Ten krótki, niezobowiązujący jam session stał się zalążkiem znakomitego zespołu Crosby, Stills and Nash.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta, to słychać.

0: Reklama.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
2: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
2: Mamo, będzie spalony?
8: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.

W Krakowie można skorzystać z miejskich kontroli stanu rowerów. Jutro serwisanci pojawią się na boisku u zbiegu ulic Księdza Ściegiennego i Republiki Korczakowskiej. Będą tam od 10 do 18. Ci z Państwa, którzy korzystać będą z tej usługi, mogą liczyć na wyregulowanie hamulców, siodełka, na kontrolę stopnia zużycia klocków hamulcowych i łańcucha, sprawdzenie ogumienia i innych elementów. Będzie można dopompować opony, nasmarować łańcuch. To kontrola roweru, to nie jest usługa serwisowa, więc większe naprawy nie wchodzą w rachubę. W przypadku drobnych awarii, jeśli nie będzie kolejki, no to może się drobniutka naprawa udać. Od 10 do 18 u zbiegu ulic Księdza Ściegiennego i Republiki Korczakowskiej.

0: Reklama. Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik GDU w koło Wieliczki. www.chomik.pl. Reklama.
1: 3 minuty do 19:00. O 19:00 wiadomości, do wiadomości Redbox w Radiu Plus.

0: śledczy w akcji po tragedii pod Krakowem nie żyje czteroosobowa rodzina. Głosy krytyki również od koalicjantów to po trzęsieniu ziemi w warszawskim ratuszu. Hubert Hurkacz walczy o 1/8 finału Wimbledonu, o tym na koniec. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 35-latek mógł zabić najbliższych, a potem targnąć się na życie. To nieoficjalne ustalenia Radia Plus po tragedii w małopolskiej Skawinie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała noworodka, małżeństwa i babci dziecka. Na miejscu pracują teraz śledczy. Informacje zbiera nasz reporter Jakub Krzyżak. Co ustaliłeś?
1: Rodzina mieszkała w tym miejscu od 5 lat. W tym czasie nie było żadnych zgłoszeń o problemach, czy nawet najmniejszej interwencji. Od dłuższego czasu inni członkowie rodziny nie mieli z nimi kontaktu. Na miejscu pracują śledczy, mówi mi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Drzwi mieszkania były zamknięte od wewnątrz. Po siłowym wejściu ujawniono ciała czterech osób.
1: Jak nieoficjalnie udało mi się ustalić, oczom służb ukazał się makabryczny widok. Niemal całe mieszkanie było we krwi. W środku znaleziono ciała dwóch kobiet, 8-dniowego noworodka i mężczyzny. Nieoficjalnie ustaliłem, że śledczy za najbardziej prawdopodobny biorą scenariusz, że 35-latek najpierw zabił swoją rodzinę, po czym odebrał sobie życie.
0: To był Jakub Krzyżak, dziękujemy. Opozycja mówi o kręceniu afery, ale głosy krytyki padają też od koalicjantów z rządu. To po decyzjach personalnych w stołecznym ratuszu. Dymisję złożyły dwie wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska-Góra. Powodem jest sytuacja w Szpitalu Południowym i informacje o kolejnych nieprawidłowościach w placówce. Najpierw chodziło o SOR, a teraz też o szokujące praktyki w prosektorium. Poseł PiSu Rafał Bochenek podkreśla, że ta decyzja personalna dotyczy jedynie dwóch osób.
3: Natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej. Tu chodzi o zarządy szpitali, o rady nadzorcze w tych szpitalach. Przecież pan Kacprzyk sam sobie pieniędzy nie wypłacał, sam siebie w tych szpitalach nie zatrudniał. Ktoś go rozprowadzał, było przyzwolenie polityczne.
0: Posłanka Lewicy Dorota Olko dodaje, że minęło wiele czasu, zanim prezydent Trzaskowski podjął poważne decyzje.
4: To pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje i potrzebował tego czasu, żeby się zorientować i wyciągnąć jakieś konsekwencje.
0: Oprócz poważnych decyzji personalnych w samorządzie, możliwe są konsekwencje w rządzie i najważniejszych instytucjach. Premier do wtorku żąda przygotowania rekomendacji zmian w ochronie zdrowia. W przeciwnym razie w środę stanowiska mogą stracić minister zdrowia i szef NFZ-u. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję do zbadania wykorzystywania seksualnego. Chodzi o dorosłych skrzywdzonych w sytuacjach bezbronności lub zależności. Komisja weźmie pod uwagę sytuację z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. Duża część prac ma koncentrować się na analizie dokumentów znajdujących się w archiwach, w tym archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie da się jej wyprodukować, ale można się nią podzielić. Krew latem jest szczególnie potrzebna, bo dawców jest mniej. Stąd kolejna odsłona specjalnej akcji w Krakowie, do której dołączyła rekordowa liczba lokali gastronomicznych. Jest ich ponad 40.
6: Chcemy dać taki dodatkowy motywator dla tych, którzy jeszcze się wahają, czyli prezent od nas, od restauracji, od barów, od pubów, od kawiarni. Akcja polega na tym, że krwiodawca po oddaniu krwi otrzyma także taki kupon i z tym kuponem może udać się do wszystkich lokali, które goszczą akcję w danej edycji. W każdym z nich otrzyma coś pysznego.
0: Mówił Krzysztof Dąbrowa, organizator akcji Oddaj Krew, Odwiedź Gastro. Najbardziej brakuje grupy 0RH-. Przenosimy się jeszcze na korty Wimbledonu. Tam Hubert Hurkacz walczy o awans do 1/8 finału. Polak gra z Amerykaninem Tomim Polem. Na razie po trzech setach Hurkacz wygrywa 2-1. W czwartym jest 5-2 dla Polaka.

4 minuty po 19 do 20 będę Państwu towarzyszyć. Bogdan Ingels-Raven przy mikrofonie. Są informacje, książki, którymi chcę się podzielić. Kolejna niespodzianka, która wiązać się będzie najpierw z pytaniem, na które Państwo będą musieli jakoś odpowiedzieć.

Czy państwo wiedzą, że mieszkańcy Nowej Huty będą wspólnie sadzić kwiaty w szpitalu Żeromskiego? To będzie w poniedziałek. Spotkają się o 11 rano. Fundacja Czerwony Krakowiak i Punkt Aktywności Lokalnej na Skarpie organizuje to wspólne sadzenie kwiatów. Ziemia, donice, rośliny są już przygotowane. Wystarczy przyjść w poniedziałek na 11 na patio szpitala. Tam mieszkańcy Nowej Huty, pracownicy Żeromskiego, ale też i byli pacjenci, ci, którym stan zdrowia pozwoli opuścić salę szpitalną, będą mogli sadzić kwiaty. Ogrodnikami, profesjonalistami, owszem, nie jesteśmy, tak piszą o sobie władze szpitala imienia Żeromskiego, ale spróbujemy sprawić, żeby patio było bardziej kolorowe. Chyba warto.

Czy świętość, jak się często wydaje, jest zarezerwowana tylko dla wybranych? Jak można ją realizować w codziennym życiu? Czy potrzebne są jakieś wyróżniające zdolności lub szczególne cechy? Być może odpowiedź na to pytanie znajduje się w książce Chcę być święta, opowieść o kobietach Boga, bo tę książkę mam teraz przed sobą. O tej książce opowiem, tą książką chcę się z Państwem podzielić. Małgorzata Król w tej książce przybliża historię 10 kobiet, wśród nich m.in. Emilia Wojtyłowa, Wanda Błońska, Stefania Łącka, Helena Kmieć. To kobiety z krwi i kości, których na pierwszy rzut oka nie wyróżniało nic nadzwyczajnego. Pierwsza z nich to żona wojskowego oddana swojej rodzinie. Kolejna, odważna lekarka, która z oddaniem opiekowała się trędowatymi. Następna była nauczycielką i redaktorką, która przeżyła piekło obozu koncentracyjnego, niosąc pomoc inną. Helenka to zupełnie współczesna, pełna pasji dziewczyna, która jako wolontariuszka wyjechała do Boliwii, by tam pomagać siostrom w prowadzeniu ochronki dla dzieci. Każda z nich miała swoje plany, aspiracje i pomysł na dobre życie. Wszystkie zmagały się z trudnościami, doświadczały cierpienia i pewnie miewały kryzysy. Jednak kierując się wewnętrznym przynagleniem, wiernością samej sobie i swojemu powołaniu, przemieniały swoje środowiska, czyniąc je lepszymi. Książka Chcę być świętą to w istocie opowieść o mocy wiary i sile tkwiącej w każdej i w każdym z nas. b.ingersleben@radio-plus.pl to adres mailowy, pod który Państwo będą pisać. Odpowiem na pierwszy mail, który wpadnie do mojej skrzynki. Zwrotnie będzie informacja, w jaki sposób książkę odebrać, bo książkę trzeba będzie powatygować się do Radia Plus, bo pocztą nie wysyłamy. Chcę być świętą, opowieść o kobietach Boga, tak jak wspomniałem, to historię 10 wyjątkowych kobiet. b.ingersleben@radio-plus.pl. Prawie kwadrans po 19 w Radiu Plus, The Police.

0: 20 minut po 19. Dziś trzeci dzień lipca. 24 lata temu zmarła Lucia Prus. Znamy ją z takich piosenek jak Dookoła noc się stała, Nic dwa razy się nie zdarza, Twój portret. Śpiewała też ze Skaldami. To ona śpiewała w piosence W żółtych płomieniach liści.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
2: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.

0: poprzedniej godzinie pytałem Państwa, jak obniżyć choć o kilka stopni temperaturę w domu w czasie upałów. Teraz jestem, jakie Państwo macie pomysły, co stosujecie, jakie napoje, lemoniatki przygotowujecie do gaszenia pragnienia w upalne dni, nie programu. Wszyscy specjaliści podkreślają, że trzeba się nawadniać, czy tylko wodą. A więc jak Państwo sobie radzą, jak te lemoniatki przygotowują? b.ingersleben@radio-plus.pl. W mailu proszę się przedstawić i podać numer telefonu, bo do jednego z naszych słuchaczy, do kogoś z Państwa, kto napisze naprawdę ciekawy przepis na lemoniatkę, oddzwonię, poproszę o omówienie tego napoju. Być może i mnie, i innym słuchaczom to się kiedyś przyda. Warto się postarać, ciekawy pomysł będzie nagrodzony w tej godzinie ręcznik plażowy Radia Plus. Może się przydać i w łazience, i na plaży w czasie urlopu.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: b.ingersleben@radio-plus.pl.

0: Wiem, że pytanie było trudne, bo niełatwo zrobić lemoniatkę, która będzie chłodzić i jednocześnie nie będzie zbyt słodka, zbyt cierpka. Pani Paulina ma własny pomysł na to, co pić w gorące dni. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: No to słuchamy, jesteśmy ciekawi, co pani proponuje.
1: Ja jestem koneserem herbat. Wyznaję wbrew pozorom zasadę, iż pijąc w upalne dni wcale nie trzeba się chłodzić tylko i wyłącznie zimnym napojem. Uwielbiam ciepłą herbatę. Bazuję tutaj troszeczkę na naszych sąsiadach z południa, a nawet i dalszego południa, bo oni też często piją herbatę. I uwielbiam ten napój, jest on super chłodzący, ale jeżeli są ludzie, którzy uwielbiają pić wersję chłodzoną, to polecam zaparzyć coś typu cold brew, tylko wersja herbaciana, nie kawowa, a mianowicie parzymy herbatę na zimno, dobrej jakości herbatę liściastą, zalewamy zimną wodą i wkładamy na los do lodówki. I ona nam się zaparzy przez tą noc, można nawet dłużej niż całą noc i potem można...
0: Raczej tak naciągnie się bardziej niż zaparzy, jeżeli na zimno będzie robiona.
1: Dokładnie, ale tak samo się też kawę parzy i jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Można też dodać jakieś dodatki, jakąś cytrynę, można sobie dorzucić liście porzeczki na przykład.
0: A herbata to podstawowa czarna herbata, czy owocowe herbaty na upał też by pani polecała?
1: Ja najbardziej lubię zwykłą czarną, ale jeżeli mamy mówić jeszcze o jakichś takich napojach pomagających, to taki domowy izotonik. Woda, odrobina cytryny, miodu, troszeczkę soli. Czasami podnosimy elektrolity.
0: Ciekawe. Ta herbata mnie zaciekawiła, ale też słyszałem, że ludzie się w ten sposób chłodzą. Wspomniała pani o naszych południowych sąsiadach. Czy sądzi pani, że ci jeszcze trochę bardziej na południe, dlatego jedzą tak pikantne potrawy, oni tam mają cieplej, żeby tak bardzo nie odczuwać tego gorąca, które z zewnątrz dociera?
1: Myślę, że nie do końca, bardziej bym się skłaniała ku wersji takiej, że pikantne potrawy pobudzają nam trawienie. Jak mamy bardziej coś przyprawione, to bardziej się nam chce jeść. Jest to delikatnie też poprawia to trawienie i bardziej mi się skłania ku tej wersji.
0: No, ale oni w upały też jedzą naprawdę ostre rzeczy. Pani Paulino, obiecałem, że w zamian za pomysły na to, jak się chłodzić od środka, czyli jakie lemoniatki lub co innego używać, żeby się nawodnić w czasie upałów, nagradzam ręcznikiem Radia Plus. Urlop przed panią będzie gdzie, na plażę z takim ręcznikiem, czy tylko do łazienki?
1: Na chwilkę nad polskie morze, także ręcznik się może przydać, a jak nie, to domowy RODOS.
0: To domowy RODOS. Ręcznik należy do pani. Za chwilę ustalimy, w jaki sposób ręcznik odebrać. Czy kogoś jeszcze pani zamierza pozdrowić? Jest okazja.
1: Bardzo serdecznie chciałam pozdrowić pana prowadzącego, umilającego nam czas.
0: A, bo już myślałem, że prowadzącego samochód pana. Tak, słucham i przerywam.
1: Pan prowadzącego również. No i może moją całą rodzinkę. Może kiedyś nas usłyszą.
0: Dołączam się do tych pozdrowień. Neil Diamond, dla pani i dla całej rodzinki.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Każdy ma jakiś swój sposób na przygotowanie lemoniatki lub napoju. Ręcznik był przygotowany plażowy jeden, dlatego pierwszy najszybszy słuchacz miał okazję swój przepis przedstawić. Będziemy próbować, jak znów zrobi się gorąco. Myślę, że wszyscy, ja na pewno spróbuję, państwo może też. Herbatę albo na gorąco, albo parzoną w lodówce. Tymczasem mam zamiar zachęcić państwa do spacerowania. Dwa bezpłatne spacery historyczno-kulturalne po Prądniku Czerwonym będą doskonałą okazją, żeby odkryć mniej znane historie tej dzielnicy i spojrzeć na jej miejsca z zupełnie nowej perspektywy. Pierwszy spacer jutro od 10 rano. Pod hasłem Oni współtworzyli nasze miasto. Krakowianie XX wieku pochowani na Czerwonym Prądniku. To pełny tytuł tego spaceru. Ci, którzy zechcą pospacerować, poznają losy osób, które swoją działalnością wpisały się w historię Krakowa. Zbiórka wyznaczona jest przy starej kaplicy na cmentarzu od strony ulicy Reduta. Drugi spacer w niedzielę o 9.30 się będzie rozpoczynać. Podczas tego spaceru od młyna do półki sklepowej, jak smakowały dawne rakowice, olsza i prądnik czerwony. Poznają państwo historię codziennego życia dawnych mieszkańców, lokalnego handlu oraz tradycji związanych z produkcją żywności. Zbiórka na ten niedzielny spacer odbędzie się przed wejściem na plac zabaw przy ulicy Ślicznej i Meissnera. Udział w obu tych spacerach, jak wspomniałem, jest całkowicie bezpłatny. These mist-covered mountains.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Nowy wystrój, niska cena. Spreecomarche Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dom Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Spreecomarche.pl. Spreecomarche. Nasze ceny rządzą.
4: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: Gemini to jeden z ważniejszych i najgłośniejszych debiutów w historii polskiej muzyki. Doczekał się wznowienia. Niedawna trasa koncertowa z okazji jubileuszu 30-lecia premiery albumu pokazała, że ten album nadal zajmuje ważne miejsce w sercach i słuchaczy, i samej Kasi Kowalskiej, bo to jej album. A zawarte na nim piosenki mimo upływu lat tak samo wzruszają i poruszają. Na zremasterowanej płycie znajdują się oczywiście doskonale znane z pierwszego wydania piosenki, jak Rzecz, czy też ekspresyjny cover piosenki Czesława Niemena Dziwny jest ten świat i balladowe Oto ja.

Reedycja tego albumu będzie dostępna na płycie kompaktowej i na podwójnym winylu. Dodatkowym nagraniem jest napisana 32 lata temu w czasie prac nad Gemini, ale nagrana dopiero współcześnie piosenka W zakamarkach serc. Album w przedsprzedaży dostępny jest od dzisiaj, ale to na stronie Kasi Kowalskiej. Do regularnej sprzedaży trafi 14 sierpnia

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jeszcze jedna propozycja dla Państwa. Na podwórku zabytkowej kamienicy przy ulicy Kościuszki 18 w Krakowie jutro odbędzie się wydarzenie poświęcone renowacji obiektów historycznych z wykorzystaniem naturalnych materiałów. To spotkanie to będzie część prelekcyjna i praktyczne warsztaty z użyciem gliny. Udział jest bezpłatny, ale z uwagi na to, że limit miejsc na warsztaty jednak obowiązuje, konieczne będą zapisy. W pierwszej części spotkania, która rozpocznie się o 10:00, planowany jest czas na prelekcję o zabytkowej kamienicy przy Kościuszki 18. Od 11:00 do 14:00 będzie też część warsztatowa poświęcona stosowaniu naturalnych materiałów w remontach istniejących budynków. Ci, którzy się zbiorą, poznają przykłady materiałów możliwych do wykorzystania w takich pracach i wezmą udział w praktycznych warsztatach z wykorzystaniem gliny. Przypomnę, udział jest bezpłatny. Na część prelekcyjną nie są prowadzone zapisy, ale ze względu na to, że podwórko tej kamienicy jednak jest ograniczone, na warsztaty trzeba będzie się zapisać. Wcześniejsza rejestracja możliwa jest m.in. na stronie internetowej Zarządu Budynków Komunalnych. Tam też jest link do wydarzenia i do rejestracji.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Reklama.
2: Zbliża się 20. Za chwilę rozpocznie się prywatka z Markiem Sierockim. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben i będę na Państwa czekał w poniedziałek po wiadomościach po 17. Wtedy rozpoczniemy kolejny magazyn reporterów. Udanego weekendu. Mam nadzieję, że skorzystają Państwo przynajmniej z części propozycji, które dla Państwa przygotowałem. Do usłyszenia.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, Marek Sierocki. Witam i zapraszam na Prywatkę z Radiem Plus. Przeboje z nutą nostalgii w tanecznych rytmach. Na początek duet Modern Talking i Brother Louie, potem Ryan Simmons i Lucky Guy.

To był podopieczny Dietera Bolena z duetu Modern Talking, Ryan Simmons i Lucky Guy'a. Przed nami trio Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat i kolejna podopieczna Dietera Bolena, Sissy Catch w nagraniu Cause You

0: CC Catch utworem Cause You Are Young zakończyła dzisiejszy pierwszy mix.
1: Reklama.
2: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rapce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
1: Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Kolejny mixto, klimaty i Italo Disco. Na początek Valerie Dore i Lancelot, potem Italian Boys Forever Lovers, a także Savage w nagraniu Time.

0: To był Raf Rafioli, utworem Self Control zakończył ten miks. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks otwiera formacja For The Cause, swoją wersją przeboju Stand By Me. Potem włoska gwiazda Alexia i Ula La La, a także szwedzka grupa Ace of Base i Happy Nation.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Electric Light Orchestra utworem Julie, Don't Leave Here Anymore. Potem Robin Gibb i Juliet, a także duet Filipa Okej i George'a Moroder w nagraniu Together in Electric Dream.

To byli panowie Filip Ołke i Giorgio Moroder, a teraz przed nami Austriak Falco i Vienna Calling. Potem przenosimy się do Kanady. Transex i Living on Video, będzie też Freddie Mercury i Living on My Own.

Freddie Mercury, przed nami niemiecki duet The Twins i Love System, potem ABBA, Lay All Your Love on Me, a także hiszpańska formacja Azul y Negro w nagraniu The Night.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwierają Kanadyjczycy z formacji Men Without Heads utworem Safety Dance, potem duet Walks i Bridge to Your Heart, a także grupa Imagination w nagraniu Just an Illusion. Będzie też duet Nicki and Nicki w nagraniu Souvenir.

Duet Pet Shop Boys z utworem Love Comes Quickly zakończył ten mix, a już za chwilę ponownie Chris Rea, tym razem w utworze I Can Hear Your Heartbeat. Będzie też duet Dollar Ola Moore, a także grupa Bonnie M w nagraniu Happy Song.

hiszpański gwiazdor Carlos Perez i Los Manosquetas, a przed nami kolejny hiszpański gwiazdor Enrique Iglesias i dwa przeboje Bailamos i Rhythm of Divine. Będzie też Ricky Martin i jego słynna Maria.

To była grupa Bonem, teraz już Micaela i dwa wielkie hity połączone w całość, La Isla Bonita i La Colegiala. Będzie też Tony Esposito w piosence Kalimba de Luna, a ten mix zakończy Pilion utworem Happy Children.

To był Pilają Happy Children, a już za chwilę wielkie hity Krzysztofa Krawczyka. Rysunek na szkle, jak minął dzień, parostatek, za tobą pójdę jak na bal i ostatni raz zatańczysz ze mną.

śpiewała Sandra, a teraz Limahl w tytułowej piosence z filmu Neverending Story. Ten mix i dzisiejszą prywatkę zakończy Jason Donovan utworem Nothing Can Divide Us.

Jason Donovan swoim hitem Nothing Can Divide Us zakończył piątkową prywatkę z Radiem Plus. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, do usłyszenia już jutro, kolejna prywatka o 20:00.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.